0: SK2 Jelenia Góra.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę.

Wiecie co, mam nie dosyć, stop. Chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

stai nel cuore, sforzo. Crongi un crongo, stai nel cuore, sforzo. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
1: Dziś w Jeleniej Górze spore zachmurzenie. Możemy też spodziewać się miejscami drobnych opadów deszczu. Temperatury od 10 do maksymalnie 19 kresek na plusie. Do południa już zobaczymy 18 stopni powyżej zera, jednak słońca dzisiaj raczej nie będzie za dużo. Do tego umiarkowany momentami zimny wiatr. A w okolicach południa warto mieć ze sobą jakąś kurtkę, jakby kropiło.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował innych uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku, zabezpieczyli go pirotechnicy, teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie, trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
4: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
3: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
5: Nie stawiało oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
3: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
2: A śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu-Zdroju zapalił się dach sklepu Biedronka. Nikomu nic się nie stało. Klienci i personel opuścili budynek jeszcze przed przybyciem strażaków. Okoliczni mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
6: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
2: Przypomnę, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce. Naszych piłkarzy wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Niemcy zostali więc liderem grupy. Za tydzień Kielczanie ponownie podejmą zespół z Magdeburga, tym razem na wyjeździe.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: No i dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jak nie, jak tak.
10: Zobacz, miny zneutralizowali w Bałtyku.
9: No.
10: No, więc musimy nadrabiać. Dobrą miną dowód złej gry.
9: A myślę, że jakąś kwaśną.
10: A to też można,
9: a
10: prawda?
9: A ja bym wolał uśmiechniętą z rana.
10: Ty masz minkę, tak, tak. Szczerzysz się od ucha do ucha.
9: Tak, calimy.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2!
9: Neutralizacja min w Światowy Dzień Ośmiornicy? Przypadek?
10: Nie sądzę!

0: 10 minut po 6. Dobrze powiedziałem, dobrze powiedziałem. Wanda i banda, nie będę Julią. A gdzie Romeo? A gdzie jest Romeo? To o to jest pytanie. Ale to nie będzie pytanie.
1: Alfa i Romeo można powiedzieć.
0: To nie będzie pytanie na samo rano, bo inne będzie pytanie. Bo Jarząbka syn jedzie na wycieczkę.
1: Tak, tak, młody wyjeżdża dzisiaj. Całodniowa wycieczka w autokarze. Wiecie, jak to jest w autokarze, prawda? W zależności tego, gdzie usiądziesz, takim zostaniesz przez następne 8 lat.
0: Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo to jest ciekawe. Bo na przykład ja miałem taką umiejętność w autokarze wycieczkowym w szkole, że umiałem pisać SMS-y z telefonem za plecami.
1: A to nie była
0: żeby pani nie widziała, że używam telefonu.
1: A to nie była prosta sprawa, bo kiedyś SMS-y pisało się tym słownikiem T9, więc trzeba było klikać.
0: Nie, ja nie miałem T9.
1: Naprawdę?
0: Nie, nie. Ja musiałem, żeby K napisać 2x5.
1: No to jest właśnie ten słownik, mój drogi.
0: Nie,
1: czy nie?
0: Nie, słownik T9 to jest taki, że wystarczy, że... No inne, nie chcę się tłumaczyć
1: teraz. Tak, znaczy,
0: to nie jest T9.
1: Trzeba się było naklikać, żeby wypisać słowo tak.
0: Tak.
1: No, tak.
0: Tak, to było 8, 2 i 2x5.
1: Tak.
0: Tak. No, na przykład, nie?
1: Dobrze,
0: dla młodzieży. Młodzież nie zrozumie i tak chyba tego nigdy. Ale dobra, ale starsi wiedzą, o co chodzi, też starsi, tacy jak my. Wiedzą, o co chodzi. Słuchajcie, moi drodzy, wycieczka szkolna to wspomnień czar, piękny wspomnień czar. Co się działo na wycieczce? Ja na przykład pisałem SMS-y za plecami, tam się tam się miziałem z koleżankami.
1: No, mówi się, że to, co się działo na wycieczce, zostaje na wycieczce. Zrywamy z tym dzisiaj, totalnie. Wracamy do tych wszystkich kompromitujących spraw, które się wydarzyły. Ja się w lesie zgubiłem.
0: Na przykład.
1: Na przykład, no.
0: No, sam?
1: No.
0: Sam?
1: Tak.
0: Dlaczego ty?
1: Ja już
0: i nikt cię nie zauważył, że odłączyłeś się od grupy?
1: Kiedyś byłem bardzo drobniutkim Tarzanem.
0: Okej, okay, no. Dobra, to nie to co teraz. Gorilla man.
1: Teraz, mój drogi, to chłop jak dąb. To można mnie pomylić z innym drzewem, też by mnie zostawili pewnie. Dobra, nieważne, 726 826 826 albo Messenger. Co tam na wycieczkach się działo? Dawajcie.

0: Co, zobacz?
1: Dodę oglądam sobie na Instagramie, a Doda mi grała w kośnikach. Przypadek?
0: Nie sądzę znowu. No. To już drugi taki przypadek, który nie sądzimy. Dobra, 19 minut po 6, rzeczywiście Doda za nami. Kleo przed nami, to może sobie Kleo teraz zaraz pooglądać, ale to za chwil parę. Bo najpierw historie wycieczkowe. Z nami Mirosław, Mirek. Co się działo na wycieczkach i kiedy?
2: Pewnie każde pokolenie takie, ja mówię o średniej szkole, bo pewnie nie podstawowej.
0: No dobra, ale co się działo?
2: No, tak zwana szyjka na ryjka.
0: Okej, okay, chyba rozumiemy, ale kamuflowaliście się jakoś?
2: To znaczy, no na pewno, bo to było w butelkach po napojach, w słoiczku, gdzie był kompot i tak dalej.
0: A, widzisz, można?
1: Szyjka Maryjka do ryjka, tak?
0: No, coś w tym stylu. Dobra, ładnie, dzięki ładnie. Mirek, pozdrawiamy, ściskamy, mamy to.
2: Kłaniam się, wszystkiego dnia.
1: No to już wiemy, gdzie Mirek siedział w autobusie, prawda?
0: Tak.
1: Gdzieś tam raczej pod koniec,
0: raczej
1: nie na początku.
0: No.
1: Chociaż jak znam niektórych profesorów, to i z przodu by się nie obrazili, jakby z czymś takim usiąść.
0: Pod latarnią.
1: Najciemniej.
0: SK2. Dobra, taki standardzik mamy. Co się działo na wycieczkach szkolnych? Co się jeszcze działo?
1: 7268 2686 albo Messenger. Dalej!

0: Czyli, że u nas bez zmian, u nas doskonale, u nas super, u nas luks, 25 po 6, zagraniczne wycieczki.
1: Na piszą przykład... o tym wszyscy. Tak, na Filipiny pojechał nasz prezydent Karol Nawrocki i co zrobił? I się spotkał w ringu z mistrzem świata legendarnym Manem Pacquiao.
0: To taki filipiński Bruce Lee albo Jackie Chan.
1: Trochę
0: coś
1: tak.
0: takiego. Poboksowali
1: się
0: trochę.
1: Tak, w ringu skaczą koło siebie.
0: No bo słuchajcie, to nie ma tak, że idziesz na oficjalną wizytę państwową i nie robisz żadnej ustawki.
1: Tak, ale trzeba przyznać, że pan prezydent nie dał sobie obić głowy państwa. SK2

0: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
9: Dziś w Bielanej Górze spore zachmurzenie. Możemy też spodziewać się miejscami drobnych opadów deszczu. Temperatury od 10 do maksymalnie 19 kresek na plusie. Do południa już zobaczymy 18 stopni powyżej zera. Jednak słońca dzisiaj raczej nie będzie za dużo. Do tego umiarkowany momentami zimny wiatr. A w okolicach południa warto mieć ze sobą jakąś kurtkę, jakby kropiło.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
10: 6.30, News SK2, Anna Łabocka. Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób. To na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyźnie grozi dożywocie. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy taniej niż wczoraj. Zarówno benzynę, jak i olej napędowy poszły w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,83, a za diesla 7,74. Zamiast trufli znalazł kokainę. Na koniec historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun, wyszkolony do szukania cennych grzybów, wykopał w lesie narkotyki warte 25 000 euro. Kokaina została skonfiskowana przez karabinierów.

0: tańcz ze mną.
1: No, do tańca takie zaproszenie od Ewy Farnej. 22 minuty do siódmej.
2: To co, czas trochę się cofnąć? O dwa kroki?
1: O parę lat? No, dwa kroki i parę lat. Ładne sformułowanie. Cofnąłem się o dwa kroki i parę, lat. To 6 plus 2, 8. Dziękuję. Kącik odkurzający. W Brazylii siedziało wtedy w 2018. Indianie utrudniali wybory prezydenckie. Strzelali z łuków do wojska przewożącego urny wyborcze. Tak pisała Wirtualna Polska 8 października 2018 roku.
2: Widzicie, jakie kiedyś to były wybory? Wojsko, urny, kampania wyborcza, ale debata z wodzem przy ognisku i wspólne pieczenie kiełbaski wyborczej to tylko chyba w Brazylii.
1: Obowiązkowo.
2: Totalnie.
1: A po wyborach nie chodzili na kremówki.
2: Nie.
1: Po wyborach, jak już zobaczyli wyniki, to blada twarz.

0: Pamiętam jak dziś to trzecie miejsce w Idolu. Drugie miejsce miała Ewelina.
1: Oje?
0: Nie, Szymona Wydry. Drugie miejsce miała Ewelina Flinta.
1: A pierwsze?
0: No pamiętasz? Taka malutka blondyneczka.
1: Nie Natalia, jak ona?
0: Alicja, dobrze, kombinuj. Janosz.
1: Zobacz, że o pierwszej prawie nikt nie pamięta.
0: No, nie, Alicja Janosz, potem była Ewelina, ja pamiętam wszystkich. Alicja Janosz, Ewelina Flinta, Szymon Wydra, druga edycja, Monika Brodka.
1: Mimo wszystko
0: no, pozdrawiamy
1: tych, którzy byli pierwsi i tych, którzy byli ostatni. No.
0: Bo czasami ostatni będą pierwszymi.
1: Tak.
0: Dobra, 10 minut zostało nam do 7. Dzisiaj o wycieczkach szkolnych, bo kontaktowałeś się już z synkiem, jak tam, czy jadą?
1: Podobno jadą. Mam go,
0: jadą?
1: Widzisz, tak, mam go na monitoringu.
0: Jak na monitoringu?
1: A bo teraz takie widzisz, 21 wiek, można się monitorować.
0: To nic nie prze...
1: Nie.
0: To co to za wycieczki
1: są? Co to za czasy,
0: kiedyś
1: prawda?
0: To były czasy.
1: Teraz już nie ma czasu.
0: Nie ma czasu. Marcin na przykład SMS-a nam napisał.

0: Bumcy pukawcy, ca. Ty. Nie zrymowałem, źle to zrobiłem.
1: Totalnie, nie umiesz w tą piosenkę.
0: A jak byś jej zrobił do pumcy pukawcy?
1: Nie wiem, dlaczego wstanęły mi milion obrazów.
0: Dobrze, cicho, bo serwis informacyjny.

0: Informacyjny musi być o 7, a nie o 7.02 na przykład, tak. Więc bardzo serdecznie Was teraz zapraszamy do zabawy Ściemnia się, która po 7. Zgłoszenia przyjmujemy od teraz SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera, tam zostawcie nam swój numer telefonu, dajcie nam jakąś ściemę, tak. A Ty tylko powiedz co do wygrania.
1: Do wygrania 100 jak nasz okłamiać.
0: Dziękuję.
1: Ładnie.
2: SK2

0: Autopromocja. Burak zwyczajny. Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
9: Pokaż!
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga!
9: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: To będzie ostatnia reklama. Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
14: Zbliżamy się do godziny 7:00. Tutaj kierowcy, pamiętajcie o tym, że jeszcze dzisiaj ostatni dzień z utrudnieniami w okolicach Spółdzielczej i Karola Miarki. Przejazd kolejowy będzie zamknięty, ale do 22:00 już od jutra można spokojnie jeździć, a dzisiaj Sobieszowskiego i Zgorzelecką warto tam skorzystać z objazdów. Dziś też 19 stopni maksymalnie w Jeleniej Górze, no i możemy spodziewać się ochłodzenia, no i trochę większej ilości chmur.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
15: Jest 7:00, News SK2, Anna Łobocka. Miał przy sobie nie tylko ostre narzędzie, ale też ładunek wybuchowy domowej roboty. To szokujące ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował swoich kolegów i nauczycieli. Został zatrzymany. Kilkadziesiąt minut później przy sobie miał plecak, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
16: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoglądzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
15: Nie rzucał się w oczy tego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce, mówi jedna z uczennic.
17: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
15: Napastnik ranił w sumie 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Z nami jest nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej przyznał się do winy?
18: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
19: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
18: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono wyznaczono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
19: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
18: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
15: Liczyły się ceny, zarobki i koszty utrzymania. Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. A co na to sami mieszkańcy?
20: Nie jest drogo, nie jest. Ja mam 1200 zł, a mam mieszkanie 70 metrów.
21: Mieszkania to raczej do najniższych nie należą, nie?
22: Ciężko jest się utrzymać. 4200 wypłata i 2000 za mieszkanie, to wydaje mi się, że jest ciężko.
15: Za Suwałkami w zestawieniu znalazły się Grudziądz i Toruń.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: SK2 Sport.
15: Poznaliśmy ostatnią ćwierćfinalistkę turnieju w Pekinie. To Elina Svitolina, która pokonała Ann Li 6-2, 6-3. Iga Świątek o półfinał zagra jutro z Belgijką Elizę Martens. King Szczecin wygrywa inauguracyjny mecz w Pucharze Europy FIBA. Pokonał u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Trener Arsenalu Mikel Arteta przedłużył kontrakt do 2030 roku. Hiszpan objął stanowisko w grudniu 2019 i jest obecnie trenerem z najdłuższym stażem w angielskiej Premier League.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: No to mamy już prawie 4 minuty po godzinie 7.
26: Tak, słyszeliśmy w newsach, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. I tutaj padło takie sformułowanie, że za Suwałkami znalazł się Grudziądz i Toruń. Ja myślałem, że za Suwałkami to już nie ma nic.
27: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
26: Chyba, że Rasija. To, no. To nie. To nic. 4 po 7, a to już mówiłeś. Dzień dobry.

0: Idziemy przed siebie, pędzimy, gdzie pędzicie, powodzenia w tym pędzeniu oczywiście, 10 minut po 7.
1: Pozdrawiamy warszawiaków i cieszymy się z tego, znaczy cieszymy się, smucimy się razem z wami.
0: Smucimy? Tak wygląda. Nie, no radość, rozwija się,
1: no,
0: Warszawa.
1: To, jak to wygląda?
0: Ale
1: no,
0: o co ci chodzi? Budują się nowe budynki, jest okej. Prezydent Trzaskowski zmienia kolor teatru, jest napisane w prasie, bo buduje się teatr. Gmachter Warszawa miał być czarny, będzie stalowo-aluminiowy.
1: Ale to poczekaj, bo to jest tam, gdzie jest Pałac Kultury i Nauki, tak?
0: Tak, i tam już stoi Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
1: To co
0: chyba
1: wygląda jak drukarka.
0: Tak, taka biała. I jest nagłówek, i teraz też drugi budynek, też miał być czarny, będzie biały. I jest taki nagłówek. Drugi jasny klocek stanie przed Pałacem Kultury i Nauki.
1: Tytuł. Rzeczywiście centrum Warszawy wygląda, jakby ktoś tam, wiecie co zrobił, no.
0: No postawił.
1: No, klocków trochę. No. SKD.

0: Zdaje mi się tylko, że w tym tygodniu jeszcze nikt stówy nie zgarnął.
1: Bo oni nie chcą pieniędzy, nie chcą jakiś, nie wiem, prezent od nas chyba, dlatego...
0: Chcicie pieniędzy! Ściemnia się w Radiu SK2. 17 minut po 7:00, stówa do wygrania w tej zabawie, jak trafnie się, powie, gdzie jest ściema.
1: To jest najłatwiejsza stówa, jaką możecie
0: Jarząbek
1: zarobić.
0: Jarząbek mówi jedno zdanie, Wajda mówi jedno zdanie, no i trzeba powiedzieć, gdzie jest ściema. Ściema może być po stronie Jarząbka, po stronie Wajdy, ściema może być też po obydwu stronach. Wystarczy to zgadnąć. Dzisiaj Tomek, dzień dobry.
2: Cześć, uszanowani panowie.
0: Uszanowanko, kłaniamy się nisko. Tomeczku, życzymy powodzenia. 3 sekundy na to, jak powiemy swoje zdania, żebyś zdecydował, gdzie ta ściema jest. Przypominam, że ona może być tu i trzecia opcja tu i tu.
1: Tak.
0: Jasne?
2: Dobrze.
0: No.
2: To ty do wyboru.
1: Lubisz podróżować pewnie, jak życie znam, no to...
0: Dzisiaj będzie geograficznie podróżniczo. Jeszcze tak podpowiemy, zarówno Jarząbek ma takie coś geograficznego, ja trochę też mam takiego coś geograficznego. No i oczywiście życzymy powodzenia. Zaczynamy.
1: Słuchaj się uważnie, uważaj, bo już czytam. Jarząbek mówi tak. Eiffel zbudował wieżę Eiffla jako stały, permanentny element krajobrazu Paryża.
0: Wajda mówi tak. Krzywa wieża w Pizie zaczęła się przechylać dopiero kilkadziesiąt lat po zakończeniu jej budowy. Kto ściemnia?
2: Pierwsza to jest ściema.
0: Pierwsza ściema, a o drugiej...
1: A wiesz, że druga to...
0: A drugiej nic nie powiedziałeś, a czas minął. A ściema jest też po drugiej stronie. Dzisiaj były dwie ściemy.
1: Słuchaj, Tomeczku, wieża Eiffla powstała jako tymczasowa instalacja na wystawę światową w 1889 roku i miała zostać rozebrana po 20 latach. Ocalała tylko dlatego, że się okazała idealnym miejscem na montaż anten radiowych i telegraficznych.
0: Czyli miała być na chwilę, a została jako...
1: Na zawsze.
0: Jako właśnie permanentny element krajobrazu.
1: Tak jest. A co z tą Pizą?
0: A z Pizą co?
2: Tak.
0: No, wieża zaczęła się przechylać już w trakcie budowy trzeciego piętra, czyli jak już byli przy trzecim, to zobaczyli, coś jest nie tak, to był XII wiek, więc no, stwierdzili, no nie będziemy inżynierów zatrudniać, jeszcze ich nie ma wykształconych, uniwersytety nie powstały.
1: Budujemy dalej, może się nie przewróci, nie?
0: Tak.
1: A wszystko dlatego, że tam były, wiecie...
0: Płaskie fundamenty.
1: Tak, i grunt miękki.
0: No i stwierdzili, dobra, budujemy, będzie krzywa.
1: Co będzie, to będzie.
0: No, to nie jest tak, że po zakończeniu budowy się przechyliła, tylko już w trakcie była krzywa. Także Tomek, tu się nie udało, pocieszenia, nagrody wysyłamy do ciebie. Dziękujemy ślicznie za udział i czekamy na pierwszą stówę w tym tygodniu. Jutro ostatnia szansa, żeby 100 zł od nas zgarnąć. Słuchajcie w okolicach godziny 7:00 i zgłaszajcie się do naszej zabawy. Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Pamiętaj mnie.
1: 25 po 7, 100% polskiej muzy u nas w ST2.
2: Policjanci z Białej Podlaski tymczasem donoszą, informują, że zatrzymali 32-latka poszukiwanego listem gończym, ale jak oni go zatrzymali, to już wam mówię. Mężczyzna schował się przed policjantami w wersalce. Policjanci weszli do mieszkania, zobaczyli, że wersalka jest niedopchnięta, bo złodziej miał trochę za duży bagaż, prawda? No, otwierają wersalkę, a tam leży chłop, no, i udaje, że śpi.
3: A nie spał.
2: Nie spał, ale udawał, że śpi.
3: To słaby z niego udawacz. Źle udawał, że go nie ma, źle udawał, że śpi. Jedynie co mu się udało, to trafić za kratki.
0: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
5: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Gdy dobre się kończy,
10: lepsze się zaczyna.
9: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
10: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
9: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
10: Umów się na jazdy testowe
9: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
10: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
21: Najbliższy weekend to zapowiedź ochłodzenia. Co prawda dzisiaj jeszcze na jeleniogórskich termometrach możemy zobaczyć do 18 stopni. Jutro i pojutrze już spadniemy poniżej 13 kresek. A w sobotę możemy spodziewać się nie tylko chmur, ale także przelotnych opadów deszczu. Dziś w Jeleniej Górze wspomniane 18 stopni, jednak już z chmurami jest też szansa, że miejscami pokropi.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
22: Dobra.
23: 7.30, News SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na S2 w Warszawie między węzłami Lotnisko i Opacz. Po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nad wodami Zatoki Meksykańskiej nabiera siły burza tropikalna. Według prognoz dzisiaj może przekształcić się w huragan. Zagrozi on 30 milionom ludzi w południowych Stanach USA. I jeszcze Niemcy, kibice na stadionie w Bochum, mają zakaz podskakiwania z radości. Jak tłumaczą władze drugoligowego klubu piłkarskiego, powstające wtedy drgania konstrukcji wywołują u niektórych widzów złe samopoczucie.

0: Czego ci brak w tym momencie?
1: No czego może być
0: wspomnień.
1: To w tym kierunku poszedłeś.
0: Bo jedzenie to jest oczywiste, to wiem, to nawet nie musiałeś nic mówić, bo ja wiem, że o tym myślisz cały czas.
1: No ostatnio jadłem tylko śniadanie, no to
0: ale już pora. Dziś jadłeś?
1: No oczywiście, że tak.
0: Ja jeszcze nie.
1: Śniadanie to oprócz obiadu i kolacji najważniejszy posiłek.
0: Dobra, ale teraz wspomnień czar z 2001 roku. Kącik odkurzający. W ciągu 6 lat w ramach programu ISPA w Toruniu, to w województwie kujawsko-pomorskim, w Toruniu, zostanie zbudowane 244 km sieci wodno-kanalizacyjnej.
1: Tak.
0: No, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, dalej. Przez poprzednie 100 lat powstało tej sieci 364 km.
1: Tak, i tak pisała Gazeta Pomorska 8 października 2001 roku i dała taki nagłówek. Rychły koniec szamby.
0: Szamp. Bo szamp, liczba mnoga, tak? Dobrze.
1: Czyli, że kilka szamp.
0: A, no, ale to był 2001 rok i tak, to by pasowało, bo po takiej informacji ludzie pewnie się rzucili. Mhm. Chętniej zaczęli budować domy, bo elegancko się podłącza do sieci tej wodno-kanalizacyjnej, bez żadnego szamba.
1: Tak, ale wzięli też później kredyty we frankach, no i wtedy wpadli w niezłe szambo.

0: I tam policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy jechali sobie na kanapie przymocowanej do dwóch hulajnóg elektrycznych.
1: Mają wyobraźnię, ale uciekali przed funkcjonariuszami, czy normalnie dali się złapać, ulegli karze i tak dalej? Nic, nie ma, tylko notka, że jechali.
0: Oczywiście, policja apeluje o ostrożność, o bezpieczeństwo, okay. Niezależnie od tego, czym kierujecie.
1: No, tu była kanapa i dwie hulajnogi, tak? To coś czuję, że miał być wieczór z Netflixem, z lekką nutą adrenaliny, to był. SK2.
0: Ja mam inne pytanie. Ja mam pytanie takie, ciekawe, czy ta kanapa jechała w foteliku, bo za to też jest mandat.
1: Za bez fotelika jest mandat.
0: Bez fotelika jest mandat.
1: No, a za kanapę to nikt nic nie napisał.
0: No właśnie.

0: i już jest dzień, to wszystko jest przecież jasne. 5 minut zostało nam do 8. Słońce świeci, cieszą się wszystkie dzieci, ale dorośli także, bo po 8 zagramy w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500 SMS-owo 7268268 albo na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Tak, a dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, co ty sobie wyobrażasz?
2: SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną

0: dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tato, z czego były pierwsze książki?
15: Z glinianych tabliczek?
14: To jak wtedy zaginali rogi?
16: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
18: Dzisiaj w regionie troszeczkę więcej chmur, temperatury jednak cały czas pozostają dość wysokie. 18 stopni to jeleniogórskie maksimum, podobnie będzie w Karpaczu, tam 17 stopni. Jakuszyce to zaledwie 14 kresek i największe szanse na opady deszczu. Na Śnieżce 10 stopni w plusie. Jutro i pojutrze jeszcze chłodniej, temperatury w regionie od 8 do 13 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
19: Jest 8, News SK2, Anna Łowocka. Nocna ewakuacja bloków Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych numer 4. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, dlaczego potrzebna była ewakuacja?
20: No bo w mieszkaniu sprawcy wczorajszego ataku Jakuba Z znaleziono niebezpieczne substancje. Zaraz po ataku w plecaku 19-latka służby znalazły ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
21: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników.
20: Mieszkańcy późnym wieczorem wrócili już do mieszkań. Dziś śledczy planują przesłuchać 19-letniego nożownika. Chłopak już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków.
22: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
20: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
19: W ataku rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 7 osób wyszło już ze szpitali. Dziś w szkole nie ma zajęć, będą spotkania uczniów z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim nie zabrakło emocjonalnych wystąpień, a na miejscu był Rafał Różycki.
0: Głos zabrała m.in. matka jednej z ofiar.
7: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci.
0: Według biegłych Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę, a następnie uderzył w tył auta, którym podróżowała trzyosobowa rodzina. Wszyscy zginęli.
12: Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam.
0: Powiedział oskarżony, który nie przyznaje się do winy.
19: A wyrok zapadnie 21 października. Tatrzański Park Narodowy zamyka jaskinię mroźną. Nie będzie można tam wejść od początku listopada do wiosny. To ze względu na ochronę przyrody, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
23: Chronimy tam nietoperze. W Tatrach mamy 22 gatunki właśnie nietoperzy, które szczególnie są wrażliwe w tym okresie zimowym. Nietoperze zimują w jaskiniach, no jakby też oszczędzają energii.
19: Jaskinia mroźna ponownie zostanie otwarta pod koniec kwietnia lub podczas majówki.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: SK2 Sport.
19: Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska ekstraklasa w ramach 10. kolejki. Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Przypomnijmy, liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. To mogą być ostatnie miesiące Infantino na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Poznaliśmy właśnie pierwszego kontrkandydata. To były piłkarz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii i obrońca Tottenhamu. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
24: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: 3,5 minuty po 8:00, dzisiaj niezwykłe święto.
28: Tak, Międzynarodowy Dzień Podologii, co też oznacza?
27: Święto Adama.
28: Tak, imieniny Adama, ale nie wszystkich Adamów,
27: jednego Adama. Jedynego Adama, najlepszego podologa w Polsce.
29: Tak jak to kiedyś powiedziałem, stopy rosną i stopy maleją.
30: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
27: Ja bym też mógł go nazwać na przykład fetyszystą stóp.
28: Na przykład, nie? Czy ktoś powie panu Adamowi stop?
27: Stop stopom!
28: Tak jest!
27: Tak jest!
28: Proszę te stopy zatrzymać.
27: Polska dla Polaków!
28: Stopy dla stepowców.
27: Stepowców?
28: Tak, to są takie zwierzęta, które żyją
27: na stepie!
28: O, proszę, ja

0: 11 minut po 8. Sorry boys, sorry chłopaki, sorry. Jakby stało się, kończy się pewna epoka i o tym też teraz opowiemy. Jest ten pan, który już w reprezentacji grał nie będzie. I
1: Ronaldo.
0: Nie. Znaczy poczekaj, nie mowa o Lewandowski, nie mowa o Ronaldo, mowa o tym, który oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną. Lionel Messi nie będzie już grał dla reprezentacji Argentyny.
1: Argentyńczyk oczy występy w narodowych barwach na liczbie 126 goli w 208 spotkaniach, ma tytuł Mistrza Świata, dwa razy wygrywał Copa America, no utytułowany gracz, utytułowana, żal, że odchodzi. No.
0: W klubie jeszcze będzie grał do 2028 roku, bo wtedy wygasa mu kontrakt z Interem Miami, no ale w reprezentacji już nie. A i słuchajcie, w tym samym czasie, jak już tak mówiłeś o Ronaldo, no to Cristiano przeprosił za przedwczesne opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii i mówił, że dalej chce grać w reprezentacji, więc Ronaldo jeszcze jakby chciał, to zagra, ale nie wiadomo, czego powołają.
1: No
0: nie?
1: Widzisz, wielcy zawsze wiedzą, kiedy ze sceny zejść. Tak.
0: Można normalnie zakończyć karierę? Można.
1: Można też obrazić się i opuścić zgrupowanie? Można.
0: Można też się wykartkować, żeby wrócić do klubu i zagrać mecz z przyjacielem Müllerem?
1: Można. SK2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wiem, to słowo klucz w tej zabawie, trzeba wiedzieć. Wiele często, słów tak, i znacie.
2: Tak. I często jest tak, że staracie się coś powiedzieć, prawda, a my was nie słyszymy, bo zasięg ginie.
1: Na przykład.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Więc postarajcie się dzisiaj bardziej.
1: Tak, nie tylko sprytu wam życzymy, ale dobrego zasięgu. Mariola i Marcin, mam nadzieję, z dobrym zasięgiem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: No, na razie jest okej.
2: Okay. Nieźle.
1: Zasady przypominamy naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
6: Tak.
7: No, powiedzmy.
1: Powiedz.
6: Ja się raz gram.
1: No, ale...
2: Moja droga, ja też.
1: Ja też. Dobra, Mariola, w prawo, w lewo, kołem.
6: W lewo.
1: Oj,
6: wiadomo.
2: No, musiałem się przechylić.
1: Ej, prawie zepsułeś koło.
2: Tak, naprawdę? Znowu?
1: Tak, na szczęście kręci się i zatrzymuje. Joker, Mariola, możesz wybrać sobie literę sama.
6: F jak Francja.
1: Dobrze, 20
2: Ciekawe,
1: sekund.
2: Ciekawe, jakie państwo powiesz za
1: uwaga.
2: Chwilę. Uwaga. Państwo.
6: Francja.
2: Miasto.
6: Paryż. O, Frankfurt.
2: Dobra, no. Znana postać.
6: Ford.
2: No, roślina.
6: Piołek.
2: Kolor.
6: Fioletowy.
1: Już po czasie tym miał.
2: Ale zaliczam Paryż.
1: Ale dobrze, że się poprawiłaś. Albo to taki jest Francja, myślisz potem Paryż. Ale Forda zaliczamy.
2: Oczywiście.
1: Pana Forda, który stworzył markę dużą.
2: A, no to ty myślisz o tym, a ja myślałem o Harrisonie Fordzie.
1: A ja myślałem. A ty o którym Fordzie myślałaś?
2: O tym od samochodu czy aktorów?
6: O tym, o, tak, tak.
2: A, tak.
1: Tak, tak, tak, tak.
2: O tym właśnie.
1: Tak. No, I o tym.
2: No dobra. Nie, Forda zaliczam, tak? Oczywiście, że tak. Tak, ja zaliczam Forda.
1: O tym. Dobrze.
2: Ja zaliczam Forda, nie masz tutaj dwóch zdań.
1: Marcin, ciekawe jak pójdzie tobie. W prawo, w lewo?
6: W prawo.
1: W prawo, proszę bardzo. Ja tylko powiem, że 4 punkty do przebicia jak coś. I ty będziesz miał literę U. U. U otwarte.
2: U lala.
1: U lala, też tak można powiedzieć.
2: To w francusku.
1: 20 sekund na U poproszę najpierw. Państwo.
8: Uzbekistan.
1: Miasto.
8: Urle.
1: Tytuł filmu.
8: Ósma mila, nie?
1: Ósma mila, dobra. Imię. Słowo się rzekło, powiedziałeś. Dobra, imię nie zdążyłeś, ale teraz tak, mój drogi, ósma się pisze przez uskres.
8: Nie wiedziałem.
2: No ale wiesz, na U jaki film?
1: Na U?
2: No.
1: U Pana Boga, U Pana Boga, U Pana Boga. Tam jest dużo tych U Pana Boga, nie?
2: Upadek jest też.
1: Upadek,
2: taki film, tak.
1: No.
2: Tak czy inaczej, Marcinie, drogi, tak bym, ten film jest, no, w zasadzie nieważny.
1: Nie, dwa.
2: Jakie miasto?
1: Poczekaj. Jakie miasto?
2: Akurat ja w te rejony, to ja znam.
1: No i co, i to jest wieś?
2: Urle to jest wieś.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
1: Bo ja sobie też zapisałem wstępnie, mówię,
2: no
1: plusik.
2: Niestety.
1: Zapisałem sobie plusik, mówię, no tak, może to miasto, ale
2: nie,
1: jak
2: to jest
1: sprawdziłeś.
2: Wieś. Bardzo ładna, letniskowa wieś.
1: A ile ma mieszkańców, sprawdziłeś?
2: Nie wiem, ile ma mieszkańców, ale znam pana Zenona.
1: A pana
2: z Urli.
1: I pozdrawiasz go.
2: I pozdrawiam serdecznie.
1: Dobrze, no to na jedyneczkę dzisiaj, Marcin, zasłużyłeś, ale to zasługuje na nawet...
2: No, za taką jedynkę to ci fajną pakę ci prezentów. I coś jeszcze, spokojnie,
1: spakujemy fajny prezencik, pocieszający, a Mariola, możemy wszemi wobec ogłosić, że ma prezent marzeń. Nawet jakbyśmy ci tej znanej postaci nie zaliczyli, to i tak byś miała dwa, to i tak byś wygrała.
6: O, ale fajnie.
2: Dobra, Mariola, to prezent marzeń leci.
6: Hura.
2: Prezent marzeń leci do Paryża, a państwa miasta wracają jutro po 8:00.
1: W Urlich.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Pozwól mi żreć.
1: No, pasuje do tego, co chcemy powiedzieć. A wiesz, dlaczego tak mi się nasunęło? No. Bo jest taki nagłówek. Jesienią częściej chce się jeść. Koniec, kropka.
2: Proszę bardzo. Czyli już wiem, że u mnie jesień trwa cały rok.
1: To jest twoja jesień życia, mój drogi. SK2.

0: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
2: Skoda.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
7: Dziś w Jeleniej Górze spore zachmurzenie. Możemy też spodziewać się miejscami drobnych opadów deszczu. Temperatury od 10 do maksymalnie 19 kresek na plusie. Do południa już zobaczymy 18 stopni powyżej zera. Jednak słońca dzisiaj raczej nie będzie za dużo. Do tego umiarkowany momentami zimny wiatr. A w okolicach południa warto mieć ze sobą jakąś kurtkę, jakby kropiło.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
8: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Już ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Prylukach na północnym wschodzie Ukrainy. Liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 22. Wśród nich jest 5 dzieci. Jedna z rakiet trafiła w blok mieszkalny. Ponad 50 osób zostało rannych. Dziś w mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. Amerykańskie wojsko otrzymało polecenie wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi, podaje portal Axios. Ma się to stać jeszcze przed listopadowymi wyborami do kongresu. Polacy będą walczyć w Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób, które wystartują w zmaganiach w przyszłym roku. Invictus Games to międzynarodowe zawody sportowe stworzone dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.

0: My się rozsłuchujemy i rozczytujemy w tych wszystkich rzeczach, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Kącik odkurzający przed nami. To tak jakby dziś, tylko 26 lat temu akurat teraz.
1: Ja w to nie wierzę, że to się działo 26 lat temu.
0: Jakby to było dzisiaj. To,
1: albo chociażby wczoraj.
0: Albo chociażby wczoraj. Tak. Ubiegający się o reelekcję Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie. Uzyskał prawie 54%. To oznacza, że drugiej tury nie będzie, podała Polska Agencja Prasowa 8 października 2000 roku.
1: 54% i to w pierwszej turze. Widać, że pan prezydent, rozpędził się w tej kampanii.
0: Pędził całą kampanię, to się rozpędził.
1: Się zapędził tak
0: daleko. Na 54% pędził.

0: A jak nie widzicie, co jest dobrego, to zapraszamy na sk2.pl. Tam będzie można zobaczyć same dobre rzeczy.
1: Tak, można zagłosować w plebiscycie na najlepszy polski obiad, którego efekty na Stadionie Narodowym 7 listopada. No i jak ktoś weźmie udział już w tym plebiscycie, odda głos na zupę, na drugie danie, zaproponuje coś od siebie, to my w każdy poniedziałek, środę i piątek do kogoś z was dzwonimy i rozdajemy zaproszenia na Narodowy do Loży VIP.
0: I teraz zgadnijcie, jaki jutro jest dzień?
1: Piątek.
0: Tak, czyli jutro kolejna osoba pojedzie z SK2 na Narodowy na obiad.

0: Mirafiori to nie tylko utwór Artura Rojka, to też nazwa dzielnicy Turynu oraz kultowego modelu samochodu Fiat 131 Mirafiori, który w czasach PRL-u był symbolem luksusu. Wyczytałem.
1: A to w czasach PRL-u. No właśnie, a co dzisiaj jest symbolem luksusu?
0: Antonina po dziewiątej.
1: Bo na pewno nie Fiat. Eskadra.

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdy dobre się kończy,
12: lepsze się zaczyna.
11: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
12: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
11: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
12: Umów się na jazdy testowe
11: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
12: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
14: Zdaniem speców od pogody złota polska jesień chwilowo da za wygraną i pojawi się ta taka bardziej jesienna jesień, a to oznacza sporo chmur i także szanse na przelotny deszcz. Dzisiaj w Jeleniej Górze do 18 stopni, piątek to maksymalnie 13 kresek, ale będzie trochę bardziej słonecznie. W sobotę znowu deszczowo i z chmurami i z temperaturami do 12 stopni na plusie w Jeleniej Górze.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
15: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Jest strach przed powrotem do szkoły, przyznają uczniowie szkoły w Ostrołęce, w której wczoraj zaatakował nożownik. Prezydent miasta zarządził, że dziś we wszystkich placówkach w mieście nie będzie lekcji. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, powiedz, co dokładnie zaplanowano.
16: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
17: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
16: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
18: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
16: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
15: Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób w Jarosławiu. O szczegółach Tomasz Witak.
19: Ihor M. przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wcześniej śledczy dwukrotnie próbowali go przesłuchać, ale biegli za każdym razem. Uznawali, że jego stan nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Teraz stan mężczyzny się poprawił i przesłuchanie było już możliwe. Ihor M. nadal jednak przebywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Przypomnijmy, do tragedii doszło 24 września w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Młody mężczyzna wszedł wtedy do kuchni kawiarenki znajdującej się przy opactwie. Wstępnie ustalono, że po próbie wyproszenia go zaczął niszczyć wyposażenie, a następnie sięgnął po nóż. Próbował go powstrzymać jeden z księży. Napastnik wtargnął jednak do kościoła, gdzie zaatakował kolejne osoby.
15: Mężczyźnie grozi dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Praca wre m.in. w dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
20: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
15: Do schronisk można przynosić dobrej jakości karmę. Przydadzą się również koce, pościel czy plandeki.
21: SK2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Bieg Piastów czeka na zawodników. Koronna zimowa impreza w Izerach rusza z zapisami. Na zawodników będzie tym razem czekać 8 tysięcy miejsc na zróżnicowanych dystansach. 51. bieg wystartuje już w połowie lutego, a zapisy ruszają w piątek. Dzisiaj ostatni dzień utrudnień dla kierowców w Jeleniej Górze. Przejazd w rejonie Spółdzielczej Karola Miarki od jutra będzie już otwarty, a prace mają trwać dziś do 22. Od jutra będzie można jeździć normalnie.
1: Mam serię niefortunnych zdarzeń. Wczoraj kakao na spodniach, a dzisiaj? Dzisiaj wylałam przed samym wyjściem herbatę na spodnie i musiałam się przebrać i dlatego prawie nie zdążyłam na program, ale wrobiłam się, biegłam po prostu.
2: No. Współczuję, no zdarzają się takie seryjne.
1: Ale jakieś rady, dlaczego to tak?
2: Nie wiem, może to już jest czwartek, piątek,
1: i tego się trzymamy, tak, w weekend będzie na pewno lepiej. Antonina van Dessel, dzień dobry, zaczynamy muzycznie. Obiecuję, że nie będzie ochlapania.
7: No to gramy.
21: 10 hitów.
7: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
1: Bo w Radiu SK2 muzycznie nie ma żadnych wpadek. Już teraz Ania Wyszkoni, Lampa i Sofa. No widzicie, jak dobrze zaczynamy czwartkowy poranek po 9:00.

0: To jest dobry numer o każdej porze dnia. Ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2. I ja dzisiaj i teraz rano będę już mówiła o obiedzie, dlatego że mamy święto, które bardzo łatwo zamienić w plan na obiad. No bo 8 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pieroga. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie, co dziś na talerzu, no to odpowiedź właśnie sama się podała. Ale mam też pytanie do Was, drodzy słuchacze. Jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi? Dawajcie swoje propozycje na naszego radiowego messengera, nagrywajcie głosówki i piszcie. I dwie pierwsze, najciekawsze odpowiedzi nagrodzę naszym pięknym, radiowym, czerwonym kubeczkiem, idealnym na jesienne herbatki. Ja zacznę. Jadłam pierogi z farszem a la spaghetti bolognese. Dobra, co?
1: SK2.
0: A teraz ma nam oprócz błękitnego nieba w SC2.

0: Zapomniałam, jaki to jest dobry numer. Dawno nie słyszałam Bajm, Miłość i ja. A u nas w studiu pierogi i ja, dlatego że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga, 8 października. No i pytam was na radiowym messengerze, jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi. I okazuje się, że naprawdę jest tego multum, ale wybrałam dwie odpowiedzi, które według mnie są najdziwniejsze. I tak, Monika napisała, że pierogi, jakie sama robiłam, z kaszanką, jabłkiem i cebulą. Ciekawe połączenie jednak tylko dla tych, co lubią krupnioki. No, powiem tak, nie słyszałam o takich pierogach. Mega ciekawe połączenie, no naprawdę, dla koneserów. A Ania napisała, że, i tu uważajcie, tu jest sztos, pierogi z białą kiełbasą, pierogi Oreo, pierogi z oscypkiem podane z żurawiną. Trochę tego było, uwielbiam pierogi. No, dziewczyny, powiem tak, naprawdę jesteście koneserkami pierogów, no i ciekawych smaków. Wędrują do was, lecą kubeczki Radia SK2 czerwone, a dodatkowo w Dzień Pieroga znalazłam na YouTubie hit o pierogach, więc posłuchajcie razem ze mną, muszę wam po prostu to puścić, słuchamy. Więc jak widzicie, pierogi robią międzynarodową karierę. Nie tylko w Polsce są popularne, tylko coraz bardziej na świecie i nawet mają swój hymn. No i jak tu nie świętować? No, trzeba świętować. Ja już mam plan na dzisiejszy wieczór i na dzisiejszy obiad. Pierogi! SK2
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
8: I po reklamie.

0: Na zegarach już za moment godzina 10. To była Daria Zawiałow i numer Pung Fu. I to jest taki numer, który dodaje mega dużo energii na cały dzień. Dobrze się składa, bo w czwartek wszyscy tego potrzebujemy. Nie oszukujmy się. Po 10 na start muzycznie Igo, Margaret i Stachurski. Trochę klasyków, trochę nowości. Będzie mega dobrze. Zostańcie koniecznie.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tanio, tydzień walki.

0: Anita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
4: Skoda. I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
7: Dzisiaj w Jeleniej Górze pogoda będzie się mocno zmieniać. Umiarkowane zachmurzenie do godziny 15 i temperatury od 16 stopni do teraz do 11 w okolicach przedpołudnia i 22 po południu. Wieczorem sporo chmur i przydadzą nam się dzisiaj parasole, bo będzie padać. A temperatury po 16 będą spadać od 20 do 10 stopni pod koniec czwartku.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie tylko w Ostrołęce mógł nastąpić krwawy atak w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że również w innym miejscu na Mazowszu jeden z uczniów przygotowywał zamach.
9: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
8: Funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili.
9: U tego nastolatka, 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Wybaczcie, że tak mówię.
8: Nie udało się jednak zapobiec wczoraj tragedii w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-latek w zespole szkół zawodowych zaatakował nożem nauczycieli i uczniów. Od rana we wszystkich szkołach w mieście obowiązują tam nadzwyczajne procedury, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
10: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest obowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tych łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
8: Napastnik ranił wczoraj w Ostrołęce 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Teraz Pomorze, w Skarszewach. Ktoś ostrzelał busa, którym na co dzień przewożone są dzieci. Uszkodzona została między innymi boczna szyba i karoseria, mówi Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim.
11: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zaparkowany pojazd został uszkodzony w wyniku strzałów z pistoletu pneumatycznego. Straty oszacowano na kwotę 3000 zł. Śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, ustalają dokładne okoliczności co do przebiegu tego zdarzenia oraz jego sprawcy.
8: Policja apeluje o pomoc w ustaleniu sprawcy.
7: Błażej Stachewicz. Deptak na Mikołaja. Na taki nietypowy prezent mogą liczyć mieszkańcy Karpacza, jednego z najbardziej znanych kurortów w kraju, który do tej pory zamiast promenady miał tylko zamkniętą ulicę.
12: Jesteśmy na końcówce prac inwazyjnych. Za chwilę będzie mała architektura, kwestie związane z estetyką. Chcemy zdążyć przed okresem zimowym. Z 6 grudnia uroczyste rozświetlenie choinki i pokazanie deptaka takiego, który chcieliśmy mieć, czyli miejsce reprezentacyjne, ciekawe, którego nie będziemy się wstydzić.
7: Mówi burmistrz Radosław Jęcek. Budowa centrum z prawdziwego zdarzenia kosztuje blisko 10 milionów złotych.
13: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga. Pytam słuchaczy, ale zapytam i ciebie, bo słuchacze tutaj propozycje różne. Pierogi z kaszanką, pierogi z białą kiełbasą, także naprawdę turbo robi się ciekawie, więc pytanie, jakie są twoje ulubione, Aniu?
14: Ja klasycznie, absolutnie klasycznie, ruskie, te z kapustą i grzybami również.
13: Ja z kapustą i grzybami uwielbiam, dlatego sezon na grzyby zbieram, żeby potem zimą mieć z czego robić. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania pierogowego, jakby nie patrzeć.

0: Akwarius Manx, zanim zrozumiesz, w Radiu SK2. I czy wy macie czasem tak, że gadacie sami do siebie? No bo ja mam wrażenie, że to szczególnie często zdarza się wtedy, kiedy czegoś szukamy na przykład. I wtedy mówimy do siebie, gdzie ja to położyłam? Przecież przed chwilą to miałam. I oczywiście nikt nie odpowiada, więc trzeba prowadzić tę rozmowę samemu. No i proszę bardzo, eksperci mówią, że mówienie do siebie może pomagać w koncentracji i porządkowaniu myśli i może być cechą ludzi bardziej inteligentnych. O! No tylko, że w tym wszystkim myślę sobie, że jest jedno takie małe ale. Nie wiadomo tylko, kto w tych konsultacjach ma ostatnie słowo.
1: SK2.
0: Grzegorz Chyży, o pani, już teraz u nas w SC2.

0: Wehikuł Czasu.
1: Lecimy w kolejną podróż naszym radiowym wehikułem czasu i tym razem cofamy się do 1987 roku. To był taki czas, kiedy telefon stacjonarny stał na swoim honorowym miejscu w domu. Zdjęcia robiło się na kliszy, a pocztówka z zagranicy potrafiła być małym wydarzeniem i na pewno skarbem, który trzymało się latami. I właśnie wtedy Andrzej Zaucha nagrał C'est la vie, pocztówkę. Piosenkę, która od pierwszych dźwięków przenosi nas do trochę takiego bardziej eleganckiego, wytwornego i romantycznego świata. No bo Paryż z tamtych lat, podobnie jak zresztą sama pocztówka, miał w sobie coś wyjątkowego. Był trochę odległy, trochę niedostępny, ale za to pięknie wyglądał w wyobraźni. No i chyba właśnie dlatego ta piosenka do dzisiaj działa jak taka pocztówka, której nie trzeba wysyłać. Wystarczy zamknąć oczy i jej posłuchać. Więc zróbmy to już teraz w Radiu SK2.

0: No i proszę, wszystko, czego chciałem, już za nami, a skoro tytuł zobowiązuje, no to ja mam nadzieję, że wy dostaliście dokładnie to, na co mieliście ochotę. Wszystko, czego chciałem, to jest singiel Mroza i braci Kacperczyk i to nie tylko nowy singiel, ale też tytułowy numer najnowszej 7. płyty Mroza. Mega dobre, płyta mega dobra, bardzo wam polecam. A za moment muzycznie Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. No klasyk totalny.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Gdy dobre się kończy,
4: lepsze się zaczyna.
3: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
4: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
3: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
4: Umów się na jazdy testowe
3: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
4: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Lady Punk i numer Kryzysowa Narzeczona na kilka chwil przed godziną 11 w Radiu SK2. Po 11 będzie i Krzysztof Krawczyk, i Sanach, i elektryczne gitary, i muzycznie będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, a oprócz tego porozmawiamy sobie, czym jest jesienny comfort food. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości.

0: części rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
5: 19 stopni to dzisiejsze maksimum w Jeleniej Górze. Na razie możemy na termometrach zobaczyć okolice 18 kresek. Jeżeli chodzi o Karpacz, tam do 17 stopni, a teraz mamy 16. Natomiast nieco wyżej na Śnieżce dziś temperatury od 9 do maksymalnie 10 kresek powyżej zera. Nieco cieplej w Jakuszycach, tam dziś do 14 stopni. Wszędzie umiarkowane.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Nie żyje woźna, dwie osoby są ranne. To po ataku w szkole podstawowej pod Wyszkowem na Mazowszu. Sprawcą jest 15-latek, były absolwent. Dramat rozegrał się dziś rano, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Własnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15.
6: Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął nastolatka.
8: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy. Przyglądają się dzisiaj służby bardzo uważnie, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
6: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnę, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole, ranił łącznie 9 osób. Z kolei w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu, również na Mazowszu. Wypadek i utrudnienia na torach między Krakowem a Tarnowem w Bochni. Na przejeździe pociąg Polregio potrącił pieszego, rannego zabrano do szpitala, mówi Krystian Przybyłko ze Straży Pożarnej.
9: Mężczyzna lat około 40, przytomny. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala w Bochni. Na chwilę obecną na przejeździe kolejowym ruch pociągów ograniczony do 20 km na godzinę.
6: Pociągiem z Krakowa do Krynicy podróżowały 102 osoby, nikomu nic się nie stało. Na tory podstawiany jest właśnie dla nich skład zastępczy. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, kolejny raz przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym. Był wytoczony przez Komitet Wyborczy Moniki Piątkowskiej. Chodziło o deklarację Gibały, że nigdy nie miał żadnych długów. Zdaniem pełnomocników Piątkowskiej kredyt i pożyczka wykazane w oświadczeniach majątkowych są długami, nawet jeżeli są regulowane terminowo. Przypomnę, druga tura wyborów w Krakowie w najbliższą niedzielę.
5: Błażej Stachewicz. Ruszają dni papieskiej muzyki w Karkonoszach. Festiwal Muzyka Bez Granic to też koncert Harmonia Pokoju w Kościele Podwyższenia Krzyża w Jeleniej Górze. Na scenie pojawią się artyści z regionu, z Niemiec oraz uczniowie Szkoły Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki.
10: W programie znajdą się m.in. Ave Verum Corpus, Alleluja, Credo, Per Crucem, We Shall Overcome oraz Abba Ojcze.
5: Mówi Magdalena Panasiuk z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Koncert rusza w najbliższą niedzielę, punktualnie o 14.
11: Przejrzałam cię, Ania. Ja wiem, gdzie ty teraz idziesz.
12: Tak?
11: No na pierogi, żeby świętować w Dzień Pierogów.
12: Dokładnie.
11: Widzę to w twoich oczach, moja droga.
12: Będą pierogi.
11: I wszystkim to proponuję, no bo dzisiaj przypominam Międzynarodowy Dzień Pieroga. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. No i muzycznie będzie nie pierogowo, ale będzie bardzo dobrze. Będziecie zadowoleni.
13: 10 najlepszych polskich hitów, jeden po drugim.
11: Bo jako wasza wróżka pieroguszka, już teraz puszczam wam Krzysztofa Krawczyka, tylko ty, tylko ja.

No, Ewa Farna ma taki kawał głosu, że naprawdę. Jej ewakuacja wybrzmiewa cudownie. Ale nie o tym, nie o tym. Teraz o comfort food, foodzie. No bo jesienią wjeżdża na salony dobre jedzonko. I kiedy robi się chłodniej, no to najbardziej smakują nam rzeczy, które, no co? No rozgrzewają brzuszek i poprawiają humor. A na szczęście jesień ma tego naprawdę sporo. Ciepłe, konkretne i takie, przy których od razu robi się przyjemniej. No i to na przykład dynia i wszystko, co z niej można zrobić. Krem z dyni, kapusta i też z kapusty różne potrawy. Herbatki z cynamonem, napary imbirowe, no wszystko nas rozgrzewa od środka i robi nam tak dobrze. Naprawdę to jest taki comfort food jesienią. I właśnie teraz mamy taki idealny moment, żeby trochę bardziej polubić jesień, nawet ci, którzy nie lubią, no bo choćby przez żołądek jesień da się lubić. A teraz numer jesienny, elektryczny gitary, człowiek z liściem w SC2.

0: Bratanki i Czerwone Korale w SC2, a my porozmawiamy o American Dream u Lewandowski, który trwa w najlepsze. Robert pokazał kilka kadrów z życia w Chicago, no i tam jest rejs motorówką, spacery z córkami, czas z Anią w modnej kawiarni. I powiem wam, że jeżeli tak wygląda zwykły dzień, no to ja też poproszę taki zwykły dzień. A jeżeli to jest amerykański sen, no to Lewandowski chyba od razu wykupił wersję premium bez żadnego okresu próbnego. Można tylko pozazdrościć.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
9: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40-46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: Skoda. I po reklamie.

0: Trzona, Zły na kilka chwil przed południem w Radiu SK2. Czwartek, 8 października po godzinie 12 zaczniemy muzycznie grubo. Igo, Mrozu i Vito Bambino, później Zalia i Loka, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy się rozkręcać potem jeszcze bardziej.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.

0: W Jeleniej Górze temperatury od 21 do 22 stopni, umiarkowane zachmurzenie i nawet dość sporo słońca, jednak chmur będzie przybywać i dzisiaj po południu i wieczorem możemy spodziewać się już sporego zachmurzenia, także lokalnie może trochę popadać, więc może lepiej mieć ze sobą parasol. Od jutra nieco chłodniej, piątek to 13 stopni, w sobotę i w niedzielę od 13 do 15 kresek.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Jest południe, to są newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To po wydarzeniach w Leszczydole Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka, byłego ucznia szkoły, który ranił też nauczycielkę i dyrektora. Na miejscu jest Jakub Krzyżak.
4: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
3: Na miejscu obecnie prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały trafią do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem.
5: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą Wyszkowską. Poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół.
3: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. A do tego ataku w szkole doszło dzień po dramatycznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta tymi wydarzeniami. Na niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
6: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony, wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
7: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
3: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu. Mamy też tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 30 osób zginęło w ataku Rosji na Kramatorsk, miasto w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. 18 osób zostało rannych. A to kolejny zmasowany atak Rosjan. Od ponad doby trwa akcja poszukiwawczo ratunkowa w Pryłukach. Tam zginęło ponad 20 osób.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz miał nawoływać do nienawiści i utylizacji marszałka Sejmu. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez autora bolesławieckiej Parady Miłości do Gliny. Chodzi o wpisy w mediach społecznościowych. Jak informuje jeleniogórska prokuratura, trwa analizowanie materiału dowodowego. Na razie nie ma decyzji o zarzutach. Trwa jeleniogórski budżet obywatelski. Na głosowanie macie już tylko 4 dni. Głosy oddacie na stronie miasta w zakładce JBO do poniedziałku do godziny 8.
8: 12.02 na zegarach, Antonina Wandesel, Radio SK2. Witam Was serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Z pozytywnych rzeczy mamy czwartek. Właściwie czwartek niedługo się kończy, więc tylko piątek i odpalamy weekend. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.
9: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gra.

0: Nosem w kręca.
1: Halo?
2: Halo, szczęść Boże, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
1: Tak, w telefonie.
2: Dzień dobry, dietetyk kurialny telefonuje, Bobsley Bogdan, proszę pani, telefonuje w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i organisty tamtejszego?
1: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
2: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
1: No nie, będzie z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
2: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiekolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
1: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
2: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
1: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
2: tak,
1: w ogóle, który ja
2: ale podczas podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
1: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
2: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
1: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
2: I teraz, żeby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
1: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
2: Proszę pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
3: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
0: Nosel wkręca.

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się teraz do roku 1982 i to był czas, kiedy magnetofony były na wagę złota. Kasety krążyły z rąk do rąk, a w telewizji mieliśmy zaledwie dwa programy. I właśnie wtedy, w tym czasie, Budka Suflera nagrała piosenkę, która miała zostać jednym z największych polskich hitów. Jolka, Jolka, pamiętasz? Jest to historia pewnej miłości, wakacyjnego romansu i wspomnień, które po latach wcale nie chcą wyblaknąć. No i chyba każdy, kto chociaż raz śpiewał ją przy ognisku, wie, że tej piosenki po prostu nie da się zapomnieć. Więc już teraz posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2.

0: wygląda szczęście.
1: Marisa i numer będzie pięknie, to nowość na naszej playliście. No i słuchajcie, warto wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że już jutro po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. I Marisa dzięki waszym głosom ma szansę być na podium, ale musicie jej troszeczkę pomóc. Więc ja zapraszam do głosowania sk2.pl zakładka Gorąca Polska 20.
2: SK2. SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Gdy dobre się kończy,
5: lepsze się zaczyna.
4: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
5: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
4: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
5: Umów się na jazdy testowe
4: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
5: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
15: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
15: Złota polska jesień powoli zaczyna wyjeżdżać na wakacje, a my tymczasem zostajemy z tą drugą jesienią, nieco mniej słoneczną. Dzisiaj wieczorem możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także sporego zachmurzenia. No i kropić może też w kolejnych dniach, choć największa szansa na kolejne krople deszczu jest w sobotę. Piątek to 13 stopni, umiarkowane zachmurzenie, sobota już dużo chmur i wspomniany deszcz w niedzielę się rozjaśni.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 20.

0: 21A.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Wleszczy-Dole-Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek, były uczeń placówki. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranne zostały osoby, które obezwładniły napastnika. Jakubie, co udało ci się ustalić na miejscu?
3: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
4: Jaka to była kobieta?
5: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodziła. Szkoda.
3: Osierociła dwójkę dzieci. Jedno w zerówce, drugie nieco starsze. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
2: Na miejscu cały czas pracują śledcze. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, trafi do prokuratury. Służby zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy.
6: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków. On dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania. Został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew.
2: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żarański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła także atak 17-latka w szkole w sierpcu. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, za olej napędowy 7 zł i 82 grosze. To wzrost o kolejno 7 i 8 groszy na litrze.
0: SK2 News. Jelenia Góra.
7: Błażej Stachewicz. Wynieśli miedzi na co najmniej 5,5 miliona złotych. Dwóch 37-latków przez ponad pół roku ukradło prawie 30 ton z jednego z wrocławskich zakładów produkcyjnych. Sprzedawali ją na złomowisku. Teraz grozi im nawet 10 lat za kratami. Zostań radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Do 14 października mogą aplikować mieszkańcy Dolnego Śląska w wieku od 15 do 20 lat. Łącznie wybranych zostanie 30 radnych w 5 okręgach.
8: Ósmy dzień, mamy października, czwarteczek, pięknie. Brygida, Pelagia, Laurencja, macie dzisiaj dziewczyny imieniny, w takim razie wszystkiego naj. I w tej godzinie zabiorę was, nie tylko ja, prawie do nieba, również Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, a co będzie dalej, to już później wam opowiedzą Dawid Kwiatkowski z Margaret, ale nie tylko, bo mam trochę więcej tych hitów w tej godzinie dla was.

0: SK2.
1: SK2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Balkanista WSC 2 i będzie zabawa. Zabawa to była w Ameryce, czy tam w stanie, tak, usmażyli tam 668 kg frytek. Ja się kręcę. Ponad 770 kg surowych ziemniaków zużyli. Tyle frytek normalnie, że ketchup to pewnie tam hydrantem podawali.
1: SK2.
0: Za to nie frytki, a na najbardziej polski obiad głosujecie na sk2.pl i słuchajcie, do zgarnięcia 500, impreza na Narodowym i na koniec noc w hotelu.

Dawid Podsiadło w dobrą stronę z wami. SK2. Ruszamy z nowością teraz. Słuchajcie się, brzmi jak ścieżka dźwiękowa do jakiejś miłosnej podróży w kosmos. Kaśka Suchacka, Cortez. Jak

0: Jaki jest tytuł tej piosenki? Bardzo dobrze. Numer, który przyspiesza w drodze i to razem z wami. Lady Punk, zostawcie Titanica. W SC2 też nie za szybko, bo widzę nagłówek. 47 mandatów w jeden dzień. Policja dronem namierzała kierowców, którzy długimi ostrzegali przed drogówką. A tam ostrzegali długimi. Po prostu polscy kierowcy bardzo się lubią i tak się pozdrawiamy.
1: SK2. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
16: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
17: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.

0: Bardzo zabiegana dziewczyna, Sarsa w Radiu SK2. No bo w sumie za chwilę godzina 14, a tutaj jeszcze tyle rzeczy na głowie do zrobienia. No i najważniejsze newsy bez tego.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: podtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Xylorzel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Xylorzel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczki nosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, ten bohater jest dziwny.
3: Nie lubisz go?
4: Lubię i to jest najdziwniejsze.
5: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
9: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
13: Na razie w Jeleniej Górze słonecznie, ale IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, który może pojawić się dziś wieczorem i w nocy, nawet w porywach do 75 km na godzinę, a ostrzeżenie dotyczy Jeleniej Góry. Temperatury od 22 stopni to teraz będą wieczorem spadać do 18 kresek, a pod koniec czwartku do 10 stopni. Od 16 może kropić lub padać.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady w placówce w Leszczydole Nowinach. 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
15: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą.

0: nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
1: A wczoraj doszło też do ataku w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły także atak w Sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli policji przy szkołach w całym kraju. Z kolei 17 października ma odbyć się krajowy trening rodzinny, podało MSWiA. Dzieci i rodzice przećwiczą zachowanie w sytuacjach kryzysowych. Sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Niewykluczone, że za atak będzie odpowiadał jak dorosły.
2: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą. I
3: strasznie, przerażenie, strach, lęk, obawa, co więcej, nie wiem.
1: Usłyszał od mieszkańców Wyżkowa nasz reporter. Policja bada ewentualne związki między atakiem w Leszczydole Nowinach, a wydarzeniami w Ostrołęce i Sierpcu. Wybuch gazu w domu na Lubelszczyźnie. Trwa akcja poszukiwawcza i gaśnicza. To zdarzenie z miejscowości Miłków Kolonia. Na miejsce dotarły już służby. Budynek został całkowicie zniszczony. Nie ma jak na razie informacji o osobach poszkodowanych. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. To za odważny i nowatorski dorobek, który stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
4: Teraz konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków.
1: Mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.
5: K2 News. Jelenia Góra.
6: Błażej Stachewicz. Metodą na policjanta wyciągnęli 50 tysięcy. Jest 3-miesięczny areszt dla naciągaczy. Dwoje, 21 i 39-latek z Wrocławia, zostali zatrzymani przez policję. Mieli straszyć i wyłudzać pieniądze od seniorek z powiatu karkonoskiego. Dwojgu 21-latków grozi 8 lat, trzeciemu zatrzymanemu nawet do 12. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Będzie dziś wiać. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Wieczorem w nocy w Jeleniej Górze wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę.
7: Słyszeliśmy w newsach Eski 2, że została już przyznana kolejna Nagroda Nobla, teraz literacka.
8: Tak jest.
7: No to w tej godzinie też powiem wam, że hity w Esce 2 czysta poezja. Czas na numery, które mają takie teksty, że Nobel literacki sam się prosi.
9: 10 hitów.
5: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
7: Bo teraz też noblistka. Sanach z poezją naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarza.

jeszcze jest okazja, to podziwiajmy te statki na niebie. Póki się w takie jeszcze deszczowe nie zmieniły. Demono w Radiu SK2, bo szykuje się zmiana pogody, kochani. Złota jesień już powolutku zwija interes, a termometry zaczynają, no, schodzić nam delikatnie też już na ziemię. Czytam sobie takie nagłówki właśnie pogodowe od naszych synoptyków i innych również. Koniec złotej jesieni, pogoda zmienia zdanie. Ciepło odchodzi. Jesień wchodzi na pełny etat. Nadchodzi pogodowy zwrot akcji albo o, kurtki wracają do gry. Czeka nas ochłodzenie, no. SK2. Kto nie lubi jesieni, może się wzruszyć. Cebulka wraca do mody. Znów.

0: Warius Manx w bardzo majowej piosence w SC2. To był maj, pachniała Saska Kępa. Wtedy też weszliśmy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ale nie, dzisiaj nie będzie Maryli Rodowicz. Odkurzymy zupełnie inne muzyczne wspomnienie. Mam tutaj piosenkę z bardzo piękną metryką. 45-letni Puff, który zaczął złote czasy dla zespołu Jam. Nie tylko dobrze brzmi, ma też ciekawą historię ten Puff. Opowiada o fałszywych, interesownych takich znajomościach, a główny bohater, no, miał kiedyś wielki dom, miał ogród, miał przyjaciół, kumpli, wszyscy go otaczali, ale tak długo, jak długo ten tytułowy Puff znosił złote jaja. A kiedy czar prysł, bohater został zupełnie sam.
2: Ale jaja!
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I to takie złote, które teraz właśnie zbieramy. Razem z wami w wehikule czasu w SC2 złoty Puff je znosi.

0: Można podskakiwać nawet, nie? W rytmy jesieni, która trwa razem z Roxy Westy, dwaj z najlepszymi polskimi hitami, a tutaj czytam, że pluskwy podskakiwały i to w pociągach, nie u nas, ale w Anglii tak było, dwa pociągi odwołali, bo znaleźli w kabinach maszynistów pluskwy. Ale po co podsłuchiwać maszynistów?
1: SK2.
0: I tak wszystko wyjdzie na jaw. Z opóźnieniem, ale wyjdzie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Gdy dobre się kończy,
5: lepsze się zaczyna.
4: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
5: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
4: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
5: Umów się na jazdy testowe
4: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
5: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
16: I po reklamie.

0: mocne wyznanie, 100% uczucia. Kocham cię i chłopcy z placu broni w Radiu SK2. My dzisiaj bronimy się od tych dodatkowych obowiązków, no bo jutro piątek, przecież jesteśmy blisko weekendu, ale nie uciekamy od tego, co kochamy w Radiu SK2, czyli tylko polskich hitów, do których wracamy po 15, a to już za chwilę. A o 15 najważniejsze sprawdzone newsy w SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
21: Dzisiaj pogoda w Jeleniej Górze może się mocno zmienić, to za sprawą silnego wiatru. IMGW ostrzega, nawet do 75 km na godzinę w porywach może dzisiaj powiać, a średnia prędkość wiatru to 40 km. Na razie jednak dość ładna pogoda, która ma się zmieniać na nieco bardziej deszczową i pochmurną, a w piątek czeka nas ochłodzenie do 14 stopni.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wyzwania. Dziś w placówce pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerą. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową radę.
23: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost: mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
24: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
23: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
22: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do

0: prokuraturę ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko. Jakub Z. zapewne usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.
1: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
0: Mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, to grozi mu dożywocie. Zakończono działania wobec mających kontakt ze zmarłą pracownicą laboratorium JUM, podał rosyjski nadzór sanitarny. Według informacji agencji Reuters nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów. A wokół doniesień z Rosji narosło jednak wiele spekulacji. Potencjalne zagrożenie dla naszego kraju jest jednak znikome, uspokaja główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: To jest choroba, którą umiemy rozpoznać, umiemy leczyć. Zagrożenie dla krajów Europy czy krajów rozwiniętych jest praktycznie zerowe.
0: Z kolei doniesienia o zachorowaniu drugiej osoby, zdaniem rosyjskiego nadzoru sanitarnego, są nieprawdziwe.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
4: Błażej Stachewicz. Połączy Goduszyn i Cieplice. Nowa droga rowerowa jest już na ukończeniu. Teraz czas jeszcze na ostatnie warstwy asfaltu i znaki. Rowerzyści będą mogli już niebawem testować nową ścieżkę. Mozaika na ścianie dawnej fabryki dywanów została zabytkiem. Praca z 1978 roku niebawem zostanie wpisana do rejestru. To ma uchronić ją przed zniszczeniem. Niedawno mogło do tego dojść. W czasie prac budowlanych jednak interweniowali mieszkańcy. Do najbliższej soboty trwa drugi festiwal kryminału w Książnicy Karkonoskiej. Czekają na Was spotkania z autorami i mundurowymi.
5: To przypomnijmy sobie jeszcze, jaki dzisiaj mamy dzień tygodnia.
0: Czwartek.
5: Czwartek. Czy to jest zwykły czwartek?
0: Zdawałoby się, że tak, ale pewnie masz coś takiego, że jednak nie.
5: Taki czwartek studencki. Jest coś takiego, nie?
0: No jest.
5: Dzisiaj co robią studenci w czwartek studencki?
0: Czekają na piątek, znając życie.
5: Taką rozgrzewkę przed weekendem robią. No również my też będziemy teraz tutaj się rozgrzewać. I nie tylko obiad z wczoraj,

Przy depresach się za chwilę rozgrzejemy i to naprawdę będzie gorąco, bo ma góralską nutę i to rockową, ale na początek przedbiegi biegniemy przed siebie z Anią Wyszko-Nikowalski. Witajcie w SC2.

muzyczna towarzyszka w SC2 każdej trasy. Sylwia Grzeszczak, a czytam, że kamery będą pilnować kierowców. No, będą nas kierować przez 48 kilometrów. To jest planowany taki rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2. Aż, jak słyszeliście, 48 kilometrów pod nadzorem kamer i uwaga, ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę. Tyle kilometrów pod obserwacją. Kochani, to... Nawet moja żona nie kontroluje mnie tak długo.

0: skończy się dobrze.
1: Śpiewa Bero i śpiewa również wiatr. A co śpiewa i gdzie śpiewa, to o tym wam teraz wyśpiewa Jakub Konieczkowicz. Newsy w ST2. Skrót 15.30.
2: Ewakuacja szkoły podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. To po tym, jak uczniowie rozpylili w budynku nieznaną substancję.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi nie stwierdził zagrożenia, natomiast uczniowie zostali ewakuowani ze szkoły jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.
2: Mówi Piotr Gabrowski ze Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Sprawą zajmuje się już policja. Baloty słomy blokują trasę do Krakowa. Spadły z samochodu ciężarowego. To na trasie S7 w Świętokrzyskiem na wysokości Jędrzejowa. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają rejon zdarzenia i kierują ruchem. Obecnie przejazd w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. W Tatrach wieje chalne. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Siła wiatru w wyższych partiach. W porywach osiąga już prędkość blisko 110 km na godzinę. Ratownicy TOPR odradzają wyjścia w góry, zarówno w partie wysokogórskie, jak i do dolin. A według prognoz po chalnym nadejdzie załamanie pogody.
1: SK2. A to jak halny chłosta góry, mam też coś na wiatr. Muzyka, która robi za taki domowy koc, Blue Cafe, takie hity tylko w SC2.

0: Numer tak szybki jak spacer z pieskiem w SC2 Lanbery, a jak już mowa o czworonożnych pupilach, w Las Vegas, kochani, padł rekord Guinnessa. W basenie pływało jednocześnie prawie 300 psów. No, wszystkie pływały na pieska.
1: SK2.
0: A ratownik zamiast gwizdka to potrzebował smyczy. Za chwilę, jak spuszczony ze smyczy, Wiktor Waligura w SC2.
2: Autopromocja.
3: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
4: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
16: Skoda.
17: I po reklamie.

0: To nie tylko muzyczny kawałek, ale również kawałek podłogi od Dede Negry w Radiu SK2. Wy także taki już swój kawałek niektórzy będą mogli w końcu w robocie opuścić. A za chwilę godzina 16 i zaczniemy ją najważniejszymi newsami w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
15: Przed nami godzina 16 na jeleniogórskich drogach. Już coraz większy ruch. Pamiętajcie, Wolność Bankowa. Tam momentami możecie zwolnić. Podobnie w centrum miasta, ale także na Zabobrzu. Tutaj Różyckiego, Ogińskiego, no i oczywiście Jana Pawła II. Jeżeli chodzi o pogodę, dziś wieczorem możemy spodziewać się mocnego wiatru, a także sporego zachmurzenia i przelotnego deszczu. Temperatury od 18 do 10 kresek.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Wyszkowem. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
16: Zamknięte na zajęcia dydaktyczne, podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem w kolejnych dniach przez policję.
0: 15-latek podczas ataku miał kask z kamerką. Służby sprawdzają, czy mogło mieć to związek z internetowym wyzwaniem. Z kolei uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe. Młodzi wskazują też na problem rosnącej agresji. Więcej Krzysztof Płowecki.
17: To reakcje uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
18: Co drugi filmik, które wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
17: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
18: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia.
17: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
0: Domagają się również większego dostępu do psychologa. Trwa przeszukiwanie gruzów. Na razie nie znaleziono żadnych poszkodowanych. To po wybuchu gazu w domu w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie.
19: Nasze działania polegają na odgruzowywaniu i odszukiwaniu ewentualnych osób poszkodowanych.

0: obecności nie udało nikogo odnaleźć.
1: Mówi Krzysztof Fila, rzecznik parczewskich strażaków. Budynek został całkowicie zniszczony. Przeszedł transplantację płuc. Była efektem powikłań pogrypowych. 17-letniego Kacpra Stychów operował zespół ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Chłopak spędził w szpitalu 8 miesięcy, ale jest szansa, że w najbliższym czasie wróci do domu.
2: K2 News. Jelenia Góra.
3: Błażej Stachewicz. Na Dolnym Śląsku powstanie polsko-tajwański klaster technologiczny.
4: Tak, żeby ta myśl technologiczna z Tajwanu przyjechała do nas. To jest olbrzymia szansa.
3: Przekonuje Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. To kolejny etap współpracy z azjatyckimi przedsiębiorcami. Przypomnijmy, że w czerwcu ogłoszono, że wybudują oni park technologiczny pod Wrocławiem. A w Jeleniej Górze trwa odbudowa dębowej wyspy. Zalana podczas powodzi wraca do świetności. Będą nowe ławki, chodniki i mała architektura. A prace mają się zakończyć w grudniu.
5: Są przeróżne, bo są ruskie, z mięsem, z kapustą, z grzybami, na słodziutko również są. Wiesz, o czym oczywiście mowa.
6: No o pierogach, a jakże.
5: To nawet dziś w kalendarzu, który nam tutaj macha, jest właśnie święto pieroga. Dzień pieroga, więc co? Podsuwamy wam pomysł, co na obiad, jeżeli jeszcze wam nic do głowy nie wpadło, ale mamy jeszcze dla was taki jeden rodzaj pierogów. To są pierogi muzyczne i nadziewamy je tym, co najlepsze.

tymi polskimi właśnie hitami. Róże Europy, Victoria Kida, Oskar Cyms. No po prostu niebo w gębie. SC2 muzyczne.

0: Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest. W Radiu SK2 gramy tylko najlepsze hity i tylko polskie, a jest super i to tak, że lepiej być nie mogło, bo wprawdzie Artura Jarząbka dzisiaj o jedzeniu. No to jest jego konik.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Amerykanie znów przyjrzeli się temu, co trafia na nasze talerze. Organizacja Environmental Working Group opublikowała najnowszą listę tak zwanej brudnej dwunastki, czyli owoców i warzyw, w których wykryto najwięcej pozostałości pestycydów. Na liście znalazły się dobrze nam znane produkty, m.in. szpinak, jarmuż i truskawki. W niektórych przypadkach skala robi wrażenie, na przykład w truskawkach aż 99% próbek zawierało ślady co najmniej jednego pestycydu. Łącznie w badanych produktach wykryto ponad 200 różnych substancji, a ich pozostałości pojawiły się w zdecydowanej większości próbek. Brzmi niepokojąco, ale sprawa nie jest aż tak dramatyczna, jak mogłoby się wydawać. Część naukowców zwraca uwagę, że samo wykrycie pestycydu nie oznacza jeszcze realnego zagrożenia dla zdrowia. Kluczowe są ilość, częstotliwość spożycia i czas, przez jaki jesteśmy na nie narażeni. W praktyce, jak podkreślają krytycy raportu, żeby przekroczyć bezpieczne normy, trzeba by było zjeść naprawdę ogromne ilości tych produktów. Z drugiej strony pojawiają się pytania o długofalowy wpływ i kumulowanie się takich substancji w organizmie. Dlatego rada jest dość prosta. Warto sięgać po produkty ze sprawdzonych źródeł i, jeśli mamy taką możliwość, kupować od lokalnych rolników, o których wiemy naprawdę dużo. No i oczywiście pamiętajcie, trzeba wszystko myć, zanim włożymy to do buzi. To jest absolutna podstawa walki z brudną dwunastką.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Bledka w SC2. Teraz bardzo gorące informacje. Jakub Konieczkowicz, 16:30.
1: Trwa dogaszanie pożarów w Chełmicy Małej, niedaleko Włocławka. Wybuchł w jednym z zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Słup dymu był widoczny z okolicznych miejscowości.
2: W tej chwili pożar jest zlokalizowany, trwa dogaszanie. Wszyscy pracownicy ewakuowali się przed przyjściem straży pożarnej. Jedna osoba zemdlała, ale to w wyniku stresu, nie w wyniku pożaru.
1: Mówił Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Działania strażaków na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Uwaga na silne porywy wiatru. Są alerty od IMGW. Najtrudniejsza sytuacja już dzisiejszej nocy będzie na Pomorzu, gdzie obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia. W prognozach wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia będą z kolei obowiązywać na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Będą ważne do jutrzejszego popołudnia. Literacka Nagroda Nobla trafiła do kanadyjskiej poetki Anne Carson. To nagroda za odważny, innowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Natomiast poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.

0: Tak jak ta piosenka Artura Rojka, Mirafiori w SC2, tak samo ten moment przejdzie do historii programu telewizyjnego 1 z 10. W tym tygodniu, w tym właśnie teleturnieju 1 z 10 padł absolutny rekord, kochani. Takiego wyniku nie było nigdy od 30 lat tego programu. Już wam, a co ja wam będę mówił?
1: Pan Sebastian ma razem 1016 punktów.
0: O, proszę bardzo, 1016 punktów. Pan Sebastian to jest gość. Przez całe życie wszystko bierze na siebie.
2: SK2. Reklama.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Gdy dobre się kończy,
7: lepsze się zaczyna.
6: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
7: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
6: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
7: Umów się na jazdy testowe
6: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
7: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
2: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.

0: Estet Agnieszka Chylińska, która śpiewa tutaj. Agnieszka, no ONA jeszcze, bo przecież Aga tutaj występowała, prawda?
1: No tak,
0: z ONA.
1: Tak.
0: No i tutaj śpiewa, że ocean życia burzy się. Ja w ogóle się nie burzę, bo ja jestem zadowolony. Ten głos, który słyszycie, to jest Łukasz Zduńczyk.
2: A to dla Kamila oznacza, że czas wracać do domu, czas zacząć wolne popołudnie. Mam nadzieję, że wy też już wolne macie.
0: Podnoszę wysoko swoje siedlisko, masz tutaj wygrzany fotel. Kowalski, bawcie się dobrze, a o 17 najważniejsze newsy, nie uciekajcie za daleko.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal

0: litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
8: Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu.
14: Zbliżamy się 17 na jeleniogórskich termometrach 18 kresek. Do końca dnia temperatury spadną do 10. Możemy też spodziewać się dzisiaj mocnego wiatru w porywach do 75 km na godzinę, a także lokalnie może popadać, do tego spore zachmurzenie. W piątek rano od 8 do 10 stopni na plusie, do tego przed południem umiarkowane zachmurzenie, po południu chmury.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Albero w Karpaczu, serwującej dania kuchni włoskiej. Sarnia 21A.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
17: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
18: Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
16: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
15: Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu.
19: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy przedstawią nam projekcję na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
15: Mówi szef Banku Centralnego. Przypomnę, główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia i innowacyjne terapie. Współczesna medycyna przesuwa granice, otwierając nowe perspektywy dla pacjentów. A czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać tę rewolucję? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
20: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
15: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
13: SK2 News.
3: Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz. Wynieśli miedzi na co najmniej 5,5 miliona złotych. Dwóch 37-latków przez ponad pół roku ukradło prawie 30 ton,

0: jednego z wrocławskich zakładów produkcyjnych. Sprzedawali ją na złomowisku. Teraz grozi im nawet 10 lat za kratami. Zostań radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Do 14 października mogą aplikować mieszkańcy Dolnego Śląska w wieku od 15 do 20 lat. Łącznie wybranych zostanie 30 radnych w 5 okręgach.
1: Już 2 minuty po godzinie 17. Nie poganiaj mnie, bo ja już jestem po pracy. Tak możemy powiedzieć teraz do szefa. Kultowy polski hit od zespołu Manam już za kilka minut na naszej antenie się pojawi. No i słuchajcie, już zdecydowanie pachnie weekendem. Odliczajmy razem czas do piątku. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: 100% polskich hitów. SK2.
1: W drodze do stacji Dom wysiadamy na stacji Warszawa z Lady Punk.

0: Virgin w Radiu SK2 na podładowanie akumulatorów, żeby nam do końca tygodnia sił wystarczyło. Za chwilę w SK2 Desu i Życie cudem jest. No, są dwie osoby wśród nas, które mogą teraz tak zaśpiewać. Słuchajcie, ostatnio jednego dnia dwie osoby trafiły szóstkę w Totka i zgarnęły po 10 milionów złotych. Słuchajcie, to już jest taki poziom bogactwa, że te osoby jak przejeżdżają obok stacji benzynowej, to dla nich nie ma znaczenia, czy jakaś tam obniżka na paliwo jest, czy jej nie ma. A jak przyjdzie czas wymiany opon na zimowe, no to one po prostu sobie cały samochód wymienią.
1: SK2

0: Various Monks w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a tymczasem słuchajcie, skandal w Andrychowie. Pan instruktor nauki jazdy jechał z kursantem, no i miał prawie promil alkoholu we krwi. Jechał, krótko mówiąc, na podwójnym gazie, uczył jak jeździć, w pewnym momencie zatrzymała ich policja, no i teraz temu panu instruktorowi grożą 3 lata więzienia. Ciekawe, dlaczego tak zrobił, dlaczego jechał na podwójnym gazie, prawda? Może kursant non-stop mylił gaz z hamulcem? Teraz pytanie, czy sąd uzna to za okoliczności łagodzące.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
1: I po reklamie.

0: Karla Fernandez w Radiu SK2. Jeśli są wśród nas fani Igora Herbuta, polecam zostać z SK2 po godzinie 18. Będzie fajna niespodzianka. No i jak zawsze będzie dużo fajnych muzycznych nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdy dobre się kończy,
6: lepsze się zaczyna.
5: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
6: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
5: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
6: Umów się na jazdy testowe
5: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
6: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
1: I po reklamie.
7: Jest 18, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w Ostrołęce. Wczoraj w szkole ranił kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy. Więcej wie Michał Skolimowski. Czy mężczyzna mówił coś przed prokuraturą?
8: Nie, choć ze strony dziennikarzy padały pytania, dlaczego to zrobił i czy tego żałuje. 19-latek jednak milczał, był zakuty w kajdanki zespolone, miał też specjalny zabezpieczający kask. Najpewniej usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. Niewykluczone jednak, że ze względu na znalezienie ładunek wybuchowy domowej roboty, kwalifikacja czynu zostanie rozszerzona. Prokuratura po zakończeniu przesłuchania ma zabrać głos. Czekamy na szczegóły.
7: Konferencję zaplanowano na 19:00. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Mężczyzna z nożem u fryzjera w centrum miasta. Policja użyła broni. To w Szamotułach w Wielkopolsce. Agresorem był 34-latek poszukiwany za przestępstwa związane z narkotykami. Raniona osoba postronna trafiła do szpitala. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Szanghaju. Już jutro zagra z Nowakiem Djokovicem.
9: Widzicie to? Coś się zbliża.
0: Nie tylko jesień, nie o to mi chodzi. Piątek się zbliża. Odliczajmy razem ostatnie godziny. 5 godzin 59 minut do piątku nam zostało. Jak ze mną zostaniecie, to się odświeżycie, bo mam tutaj najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i muzyczną niespodziankę też mam. Do kogoś z was poleci płyta Igora Herbuta. Jak ją zgarnąć, to za chwilę wam wytłumaczę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 100%

0: To twój dzień.
1: A teraz wy, wasza kolej, żeby się do mnie odezwać. Liber i Natalia Schroeder w Radiu SK2. Odezwijcie się, bo mam dla was najnowszą płytę Igora Herbuta pod tytułem Jeremie. A co to Jeremie? To konstrukcja ochronno-lęgowa budowana przez bobry. No i taki jest też tytuł nowego krążka Igora Herbuta. Ten artysta już niebawem rusza w trasę koncertową. 12 października zagra w Katowicach, 13 w Warszawie, a potem jeszcze w Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu i jeszcze kilku wielkich polskich miastach. Jeżeli chcecie zgarnąć najnowszą płytę Igora Herbuta, to już teraz dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Po prostu czekam na wasz taki jeden argument, dlaczego chcecie tę płytę dostać i taki krążek może być wasz. Głosówki na Messengerze Radia SK2. A teraz gram nowość od Krzyśka Zalewskiego, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2

0: to zabolało.
1: Z pozdrowieniami dla wszystkich wychodzących z wizyty u dentysty. Nita w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. Jeśli ten numer, krótko mówiąc, wam siadł, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Nitę w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A ja przed chwilą obiecałem najnowszą płytę Igora Herbuta. No i proszę bardzo, Krzysiek pisze, że on jest fanem tego artysty od 2013 roku, od numeru Wkręceni, nie ufaj mi. No i powiem wam, słuchajcie, że ja też się przyznam, że mam ogromny sentyment do tego numeru, bo właśnie w 2013 roku pamiętam, że byłem ze szkołą na nartach i ten numer bardzo często leciał w radiu i teraz też poleci na antenie Radia SK2, więc płyta, ta najnowsza od Igora Herbuta, leci do Krzyśka, a jeżeli wy też chcielibyście zgarnąć krążek tego artysty, który za chwilę zaśpiewa na antenie SK2, no to dawajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz u nas Igor Herbut.

0: Łukasz Suflera w Radiu SK2. No niezłe tango. To będzie już 7 listopada w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Ale spokojnie, zanim zaczniemy tańczyć, najpierw się dobrze najemy, bo nie można tańczyć na pusty żołądek. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na Narodowym. Wpadajcie na sk2.pl, głosujcie na waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne. No i słuchajcie, możecie zgarnąć nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i przede wszystkim udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będziecie tam wy, ekipa SK2 i Daria Ładocha, więc słuchajcie. Zapraszamy, sk2.pl i widzimy się 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Skoda.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Kombi w Radiu SK2. Numer o tym, żebyśmy spieszyli się kochać lato, bo tak szybko odchodzi za nami ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, czyli przed nami bardzo przyjemne wieczory, kocyk, ciepła herbatka, ulubiony serial, przygaszone światło, no i 100% polskich hitów w Radiu SK2. Zostańcie razem z nami, bo u nas, no jeszcze wspomnienie lata, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa

0: Załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Cześć moi drodzy, witam was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. Czas na premiery i polecajki do Heliosa w Jeleniej Górze. Właśnie wjeżdża Verity, coraz większy mrok. Zobaczycie ten dramat, thriller, romans o 21:00. Natomiast o 19:30 czeka na was Laoka. A ja serdecznie zapraszam na Resident Evil 21:20. Nie tylko fani gry będą zadowoleni.
11: Punktualnie godzina 19, dzisiaj razem żegnamy lato. To był ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, ale z drugiej strony przygotowujemy się też do przywitania. Piątku, weekend coraz bliżej, a ja gram nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Kasia Cerek, Ficka w Radiu SK2. Teraz czas na świeżą krew, na artystę, którego życie w ostatnim roku zmieniło się o 180 stopni. To nowość od Jaśka Piwowarczyka, słuchajcie. On w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, zaśpiewał na tym legendarnym festiwalu z hitem Hello Houston, a tak poza tym to jest muzyk z krwi i kości, słuchajcie. Jasiek Piwowarczyk podobno śpiewa od dziecka, 10 lat śpiewał w chórze, skończył szkołę muzyczną, szkołę jazzową i nawet poszedł na akademię muzyczną, także ma papiery na to, żeby tworzyć muzykę i wychodzi mu to świetnie. Teraz wydał nowy numer Obłoki, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. I to jest kawałek bardzo nastrojowy, dobry na jesienny wieczór. SK2

0: Nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior, Victor Sass w Radiu SK2, właśnie z tym numerem poleci na Maltę, a teraz ma do Was prośbę.
1: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
0: No bo właśnie, słuchajcie, o to chodzi, że ta Eurowizja Junior tym się różni od tej zwykłej, że możemy głosować na swojego reprezentanta, także musimy pomagać. 24 października głosujmy na Victora Sassa. Trzymamy mocno kciuki, a teraz odpoczywamy, kołyszemy się, łapiemy siły przed piątkiem. To już jest koniec tygodnia. Już można powoli zwalniać obroty, prawda? Mysłowic, to jest SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: ale nam się klimat zrobił. Kultowy polski hit. Manam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, i te starsze, i te nowsze. Ja wiem, że w tym numerze była mowa o maju, ale ten kawałek jakoś bardzo dobrze pasuje do pogody, którą teraz mamy. No bo czas pożegnać lato, powitać jesień. W górach wieje chalny i przez całą Polskę przechodzą deszczowe chmury. W najbliższych godzinach i dniach popadać może wszędzie. No i wszędzie też nam się ochłodzi. A u nas w Radiu SK2 cały czas ta cieplejsza wersja jesieni. Numer, który idealnie żegna lato. Kuba i Kuba Chłopaki, czyli wasz ulubiony kawałek poprzedniego tygodnia, prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki już za chwilę. A nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po godzinie 18. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione polskie hiciory.
1: SK2. Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.

0: kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Bajm w Radiu SK2 w czwartkowy wieczór, a jutro, słuchajcie, szykuje nam się tenisowy piątek. Dużo emocji przed nami. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Pekinie z Elise Mertens, a Hubert Hurkacz, słuchajcie, zmierzy się z prawdziwą legendą tenisa. W 1/32 turnieju w Szanghaju zagra z Nowakiem Dziokowiciem. Także trzymamy kciuki, a ja wam za chwilę zaserwuję między innymi wakacyjny hit Oskara Cymsa Bez końca.
1: Reklama. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepie.

0: schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Cześć moi drodzy, tu Błażej Stachewicz. Rok Jelenia zbliża się już po raz siódmy. W najbliższą sobotę o 18.30 JC Kamuflon zaprasza na koncerty Armia Habakuk Fort BS, czyli trzy legendy na jednej scenie. Moc emocji już w ten weekend 10 października w cieplicach w JC Kamuflon, a bilety znajdziecie na bilety.jck.pl.
4: Punktualnie godzina 20, razem żegnamy czwartek, witamy piątek, wracamy do domu po pracy, może robimy kolację, prasujemy ubrania na jutro, a ja wam dokładam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Będzie miłosna historia Jeremiego Sikorskiego, który zdradza, jak poznał swoją obecną żonę. Będzie też coś o życiu we dwoje na 30 metrach kwadratowych, także dużo dobrego grania na sam wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
5: 100% polskich hitów. SK2.
4: A teraz Kołysanka. Kawałek, przy którym śmiało można usypiać małe dziecko, jeśli ktoś teraz jest w takich okolicznościach. No właśnie, a wy co robicie z Eską 2 na uszach? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski 2.

0: Sum Plastic. Tak wam gra Radio SK2 na dobry wieczór. A teraz Jeremi Sikorski pochwali się wam, jak poznał swoją obecną żonę. Zaczęło się wszystko, słuchajcie, od tego, że on sobie oglądał telewizję.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Najpierw Jeremi się zabujał, potem ona się w nim zabujała. No i proszę bardzo, mamy piękny finał tej historii. Oni już od kilku miesięcy są po ślubie. Także posłuchajmy, jak wyglądały początki tej wielkiej miłości. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
2: SK2.
3: Myślisz, że to znak?

Formacja Nieżywych Schabów na antenie Radia SK2. Przy tym numerze już można poczuć taką pierwszą, radosną, przedweekendową atmosferę. A my w Radiu SK2 jak zawsze podrzucamy najlepsze nowości. I teraz muzyczna znajomość, która zaczęła się od lajka na Instagramie. Bowska i po prostu Kajtek nagrali wspólny numer. Bowskiej przedstawiać nie trzeba, a po prostu Kajtek to jest wschodząca gwiazda polskiego rapu. Chłopak się naprawdę rozkręca, ma coraz więcej fanów, coraz więcej odsłuchań. Odwiedza już m.in. telewizje śniadaniowe, także kariera idzie do przodu. No to słuchajcie, wpadnijmy teraz do nich na 30 metrów kwadratowych do tej małej kawalerki. Bowska i po prostu Kajtek już teraz na antenie Radia SK2. Jeżeli chcecie, żeby się przeprowadzili z propozycji do notowania do gorącej polskiej dwudziestki, no to głosujcie na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek już teraz.

0: I tak się właśnie żegna letnią pogodę z Radiem SK2. Gramy 100% polskich hitów. Big day w dzień gorącego lata, czyli inaczej mówiąc...
1: Temperatura!
0: Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale my dzisiaj mamy święto narodowe. 8 października w kalendarzu, 30 urodziny z Kolima. I z tej okazji zorganizował wielką imprezę urodzinową w Siemiatyczach. Tam grają gwiazdy disco polo, jak na przykład Zenek Martyniuk, ale też Kleo na przykład na scenie się pojawi. Także życzymy z Kolimowi wszystkiego najlepszego. A ja wam za chwilę podaję romantyczne śniadanie do łóżka od Andrzeja Piasecznego. Dlaczego śniadanie o tej porze? No wiecie, może ktoś ma tak jak w tym filmie, że śniadanie jadam na kolację, to i wstaję i wychodzę.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Browarni Litra z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

0: Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęście na antenie Radia SK2, a to jest wielkie szczęście, bo już za chwilę zacznie się piątek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. A skoro piątek, no to już jutro, przypominam, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Słyszymy się po godzinie 18. Zagram 20 waszych ulubionych polskich numerów, na które teraz możecie głosować na sk2.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4.

0: czasie w klubie Kwadrat. Już dzisiaj wieczorem otrzęsiny studenckie DJ Monen, a do tego karaoke. Natomiast jutro Kamikadze Night również z DJ-em Monenem i ponownie będziecie mogli go spotkać już w sobotę w Kwadracie w czasie wieczoru Selected by.
1: Magazyn lokalny.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz. Już za chwileczkę będziemy rozmawiali o regionie, o inwestycjach, ale także o planach, które dotyczą miasta nad Jedlicą, Kowar. Wraz ze mną jest burmistrz miasta Kowary, pani Elżbieta Zakrzewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Pani burmistrz, zaczniemy może od dość świeżego tematu, od spotkania Kowar, tutaj reprezentowanych przez panią, ale także Karpacza Podgórzyna, ponieważ w planach jest przygotowanie ścieżek rowerowych, które będą miały łączyć te trzy miejscowości. To na pewno świetna wiadomość dla rowerzystów, ale to też takie otwarcie na turystów, dodatkowa atrakcja w tych miejscach. Pierwsze spotkania trzech gmin już są za nami. Może powiedzmy, co udało się ustalić, na jakim etapie jesteśmy?
2: Zacząć należy od jednej kwestii. Kowary łączą Krzaczynę z Kowarami z centrum. Będziemy budować ścieżkę pieszo-rowerową od jak gdyby dworca PKP po Krzaczynę, po ulicę Malinową. Jest to odcinek ponad 3 kilometrów, który będzie niestety musiał mieć też tunel, bo pod wiaduktem będziemy wiercić albo odkopywać i wykonywać tunel.
0: Czyli duży wzrost kosztów.
2: Duży wzrost kosztów. I chcemy połączyć naszą jedną z najbardziej intensywnie rozwijających się dzielnic z miastem. No i tak, dojdziemy do Krzaczyny. I co dalej? No i powstał pomysł. Radny ze Ścięgien Edziuwach przychodził do nas kilkakrotnie rozmawiać na temat ścieżki dla osób niepełnosprawnych, takiej rowerowej, ze Ścięgien do Kowar poprzez Krzaczynę. No i zaczęliśmy rozmawiać, on przedstawił swoją koncepcję i mówimy, no dobra, dojdziemy do Ścięgien i co dalej? No to dalej może byśmy jednak poszli do Karpacza. No i zaczęliśmy na ten temat dyskutować i dzisiaj już wiemy, jesteśmy po rozmowach trzech gmin. W trzech gminach zabezpieczone są środki finansowe na projekty. Na ostatnim spotkaniu gmin wyszło, że gmina Podgórzyn i Karpacz chce, żeby liderem przedsięwzięcia była gmina miejska Kowary. I my będziemy realizatorem tego przedsięwzięcia. W tej chwili przygotowujemy porozumienie dla trzech gmin. I będziemy wspólnie ogłaszać projektowanie odcinka około 1,5 kilometra, może 200 metrów, to zobaczymy dokładnie, to w terenie wyjdzie, na terenie Kowar, dalej przebieg przez kawałek Ścięgien i wpięcie na osiedle skalne do Karpacza, a później to już wiadomo, że będą rozprowadzone, każda gmina na swoim terenie będzie już indywidualnie prowadziła. Zależy nam na tym powiązaniu, dlatego że wtedy turyści z Karpacza, ze Ścięgien będą elegancko połączeni z Kowarami, będą mogli rowerami, wózkami, osoby z, w tej chwili modne jest, żeby...
0: Z niepełnosprawnościami,
2: ale też mamy z wózkami często biegają i będą mogły też z Karpacza, ze Ścięgien pobiec do Kowar. W Kowarach jeszcze robimy koło PKP taki ogromny parking na 100 samochodów, gdzie będzie można samochody zostawić i przesiąść się na rowery.
0: Czyli taki park and ride.
2: Tak, coś w tym rodzaju, bo chcemy, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Kowar, nie wjeżdżali do miasta, tylko żeby zostawiali swoje samochody na początku Kowar, a Kowary zwiedzali albo pieszo, albo rowerowo.
0: Pani burmistrz, na razie jest koncepcja, czekamy na porozumienie. Czy jakieś wstępne takie obliczenia?
2: Tak, do końca lutego chcemy już odbyć kolejne spotkanie.

0: Kolejne spotkanie teraz będzie w Karpaczu. Pani burmistrz zaprosiła nas do Karpacza, żebyśmy porozumieniem będzie do 10 lutego, a w połowie miesiąca lutego będzie spotkanie w Karpaczu. Chcemy to przedstawić na wszystkich trzech radach. Jak rady to zaakceptują, no to wtedy podpisujemy porozumienie i wchodzimy w proces postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektu. Mhm. Projekt, no tak z rok czasu to jest jednak chyba minimum, czyli zahaczymy o 2027, no i po wykonaniu projektu będzie wykonawstwo. Liczymy, że kilometr trasy to jest między 1,5 a 2 miliony złotych, bo o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że przy tej ścieżce chcemy, żeby powstały miejsca odpoczynku czyli ławka, kosz na śmiecie i ewentualnie lekkie zadaszenie, żeby można było miejsce, gdzie się przebrać, ewentualnie gdyby deszcz padał, gdzie się schronić, gdzie wypić herbatę.
1: Jakieś stacje serwisowe malutkie.
0: Jakieś ewentualnie stację serwisową i żeby na całej trasie właśnie takie miejsca, co ten kilometr na pewno coś takiego powstało.
1: Ile kilometrów trasa ma liczyć?
0: Jeszcze w tej chwili się...
1: Mniej więcej oczywiście.
0: Myślimy, że około 3 kilometrów, 3,5 kilometra na pewno to będzie.
1: I tu mówimy o całości trasy?
0: To mówimy o trasie z wlotem do Karpacza, na osiedle skalne. No dalej już po Karpaczu, no to wiadomo, Karpacz będzie swoją inwestycję prowadził. W dużej części Karpacz ma fajnie, bo ma dużo rzeczy zrealizowanych.
1: Czyli mówimy o inwestycji w okolicach 4,5 do 6 milionów.
0: Tak. Mhm.
1: 2027 możemy założyć, jeżeli wszystko
0: wykonawstwo,
1: dobrze pójdzie, że byłby projekt.
0: Projekt, czyli 8 wykonawstwo.
1: Czyli w okolicach 2008 roku jest szansa, że już będzie połączenie.
0: Tak,
1: ja wiem, że to jest wróżenie z fusów zawsze.
0: To nie jest. Myślę, że bardzo pozytywne nastawienie rady w Podgórzynie, w Karpaczu i w Kowarach daje pozytywną wizję na to przedsięwzięcie.
1: Tutaj jeszcze podpytam, bo powiedziała pani, że wy jako Kowary będziecie nadzorować ten cały projekt.
0: Tak, wczoraj taka decyzja zapadła.
1: Czyli trasa zacznie ruszać z Kowar.
0: To nie ma znaczenia, czy ona z Kowar, czy ona z Karpacza ruszy, w zależności jak projekt, to też jest uzależnione od jednej bardzo ważnej rzeczy. Po jakich gruntach pójdziemy?
1: Czyli wykupienia ewentualne mogą...
0: Tak, czy to są grunty miejskie, czy to są grunty prywatne, to jest kwestia, wczoraj o tym rozmawialiśmy, dzisiaj jest za wcześnie, żebym o tym mówiła. Chyba najprostszy przebieg będzie na terenie Kowar, ale to kwestia niedługiego czasu i będziemy to wiedzieć.
1: Mhm. Jakie argumenty jeszcze przemówiły za tym, że się zdecydowaliście na tą inwestycję?
0: Argumentów jest mnóstwo. Najważniejszy argument to jest połączenie komunikacyjne i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, rowerowym i pieszym. Mhm. Kowar, Podgórzyna do Karpacza. Mnóstwo turystów, którzy przyjeżdżają w Karpaczu, pyta się, jak mają dojechać do Kowar, do atrakcji turystycznych Kowar, jak mają dojechać do Ścięgien, do choćby Western City. Mhm. I zawsze jest to problem. Ścieżki w górach, drogi w górach są bardzo wąskie. Jeszcze tam rowerzysta, no jest to duży, duży problem.
1: Jasne. A czy wstępnie możemy jakoś powiedzieć, jak planujecie tą ścieżkę przeprowadzić? Chociaż jakieś punkty
0: nawigacyjne? Tak, z ulicy Malinowej poprzez tą drogę przy remizie strażackiej w Ścięgnach. Później wejście na tą drogę przy byłym punkcie serwisowym Citroena i wyjście mniej więcej na Dworcową i z Dworcowej w Karpaczu w górę.
1: To będzie... Tak nie do końca wizualizuję sobie tą ścieżkę. Będą ładne widoki, będą
0: przepiękne widoki, widoki na Śnieżkę, widoki na góry i No przede wszystkim wykorzystanie tej infrastruktury, która w dużej części już istnieje też.
1: Czyli czekamy na lutowe spotkania i będziemy mogli informować dalej, co dalej z tym projektem. Super, to tutaj damy kropkę. Ja sobie... Pani burmistrz, za sprawą działań Urzędu Wojewódzkiego,
0: Marszałkowskiego,
1: pociągi zaczynają wracać po wieloletniej przerwie do naszego regionu. Już możemy dojechać m.in. do Gryfowa, do Lwówka, no ale do Kowar jeszcze nie możemy. I teraz pytanie, bo tutaj w tym roku już to się powinno zmieniać. Połączenie pomiędzy Kowarami a Kowarami Górnymi jest w planach. Jak to wygląda?
0: Znaczy dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnął przetarg na rewitalizację linii od jak gdyby 100 metrów przed dworcem PKP do tunelu w Kowarach Górnych. No, kosztowna inwestycja.
1: Wszystkie oferty przekroczyły budżet.
0: Tak, tak, tak. Kosztowna inwestycja, ale mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski rozstrzygnie to postępowanie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najpiękniejsze trasy widokowe są właśnie od dworca PKP poprzez Krzaczynę, Kowary Średnie do Kowar Górnych poprzez tunel. To jest najpiękniejsze miejsca widokowe. Tam jest jeden z najpiękniejszych wiaduktów kolejowych na Kowarach Średnich, gdzie takiego dzieła architektury tej inżynieryjnej nie ma w całej Polsce. Więc myślę, że to jest taka perełka, to będzie taka perełka komunikacyjna na tym terenie. Natomiast cieszę się, że pan marszałek Przybylski dotrzymał słowa i jednak te 100 metrów do dworca PKP zostanie dociągniętych, bo co to oznacza? To oznacza, że pierwsza kolej w tym 2027 roku może pójść. Mhm. Mnie to jeszcze cieszy z innego względu. My robimy rewitalizację byłego budynku dworca PKP. W tym budynku już w pierwszej części urzęduje Centrum Informacji Turystycznej, ale i jest czynne codziennie, łącznie z sobotą i niedzielą, ale obok w tej chwili za jakieś 2-2,5 miesiąca będziemy robić otwarcie Muzeum Regionalnego. Muzeum, gdzie jest część poświęcona właśnie komunikacji kolejowej, gdzie mamy zebranych bardzo dużo takich eksponatów sprzed 30 lat, jak ta komunikacja funkcjonowała. Oczywiście będzie też część poświęcona starym Kowarom, fabryce dywanów. Tutaj bardzo duża zasługa Mirka Góreckiego, byłego burmistrza, który zebrał bardzo dużo fajnych, ciekawych eksponatów, które teraz będą prezentowane. Robimy takie multimedialne muzeum. Ono jest w tej chwili w trakcie przygotowywania. No i pod koniec tego roku będzie przewidujemy oddane do użytkowania druga część byłego dworca, biblioteka, której chcemy zrobić taką bibliotekę XXIII wieku, czyli multimedialną, taką z wszystkimi...
1: czyli nie taką, elektroniką. Jak często pamiętamy,
0: tak, biblioteki. Tak, taką elektroniczną, ale też bibliotekę połączoną tak, coś podobnie jak w Karpaczu jest zrobione, czyli z częścią wystawową.
1: Czyli takim centrum kultury,
0: takie
1: ośrodkiem
0: centrum kultury, coś w tym rodzaju. Nasza biblioteka tekarka Danusia Buni nawiązała współpracę z wieloma teraz modnymi literatami. Robimy bardzo dużo wieczorów literackich, właśnie poświęconych różnego rodzaju spotkaniom literackim. Chcemy też młodych ludzi przekonać, że czytanie to jest coś wspaniałego, że to są fantastyczne przeżycia emocjonalne, że nie tylko piktogramy się liczą, a i przesuwanie palcem po ekranie, ale również czytanie. Spotkanie z pięknymi ludźmi, którzy mają niesamowitą fantazję. No chcemy zrobić takie wow na wjeździe do Kowar. Kilka dni temu zaczęliśmy zrywać asfalt na całej ulicy Dworcowej.
1: I tam do 2027 chyba będzie.
0: Tak, ale w tym roku już zaczęliśmy rewitalizację, będziemy wymieniali całą ulicę, wszystkie chodniki, całe oświetlenie, robili ścieżkę pieszo-rowerową, właśnie przebiegającą przez Dworcową w kierunku Matejki, także zupełnie nowe oblicze Kowar chcemy zrobić. I przy tym były dworzec PKP, który dostał drugie życie i ta linia kolejowa, no to jest coś, co razem robi piękne takie miejsce.
1: I tutaj kolejna kropka, albo przecinek, myślę, lepiej powiedzieć przecinek. Do końca tego roku już powinniśmy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać w praktyce. Ja tu sobie zrobię taki mały znacznik. Pani burmistrz, w Kowarach cały czas działa punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Będzie działał chyba przez cały rok 2026. To kolejne rozdanie już w ramach tego programu.
0: Tak, punkt konsultacyjny jest Czystego Powietrza. Niestety uwarunkowania programu Czyste Powietrze jest takie, że mieszkańcy w tej chwili mają robić audyty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wyeliminowano z Czystego Powietrza gaz. Mhm. Bardzo dużo mieszkańców jest rozczarowanych. To nie tylko moich mieszkańców, ale każdej innej gminy. I w tej chwili nastawienie się na prąd lub na pompy ciepła, no w wielu wypadkach jest nie do przyjęcia. Natomiast budowanie pieców piątej generacji na pelet jest rozwiązaniem, ale dla ludzi nieco młodszych, dla tych starszych to nie jest żadne rozwiązanie.
1: Pani burmistrz, punkt konsultacyjny, no to pomoc dla mieszkańców, czyli ten program jest na tyle skomplikowany, że jednak...
0: Nie, on nie jest skomplikowany, tylko że wyeliminowano gaz. My jako gmina też nie możemy. My cały czas, przez wiele lat pomagaliśmy ludziom w wymianie ogrzewania ich peletów,
1: węgli. Czyli tak zwane
0: węgli,
1: kopciuchy wymienialiście
0: kopciuchy
1: na gazówki.
0: Na gazówki. A teraz od tego roku nie możemy już dopłaty robić i dużo ludzi, starszych szczególnie, chciałoby ten gaz.
1: Ale to jest sprawdzone źródło ciepła, które cały czas się jednak z ekologią jeszcze nam niedawno kojarzyło.
0: No tak, ale kopalniany, nie?
1: Tak.
0: No i w związku z tym niestety musi być wyeliminowany i to jest taki duży problem. Ludzie chcieliby wymieniać swoje piece, ale chcieliby je wymieniać na właśnie gazowe.
1: Co w związku z tym? Czy czyste powietrze w Kowarach zwolniło? Albo czy się zatrzymało?
0: Nie. Część ludzi wymienia mimo wszystko. To znaczy w budynkach jednorodzinnych nie ma problemu, bo ludzie budują pompy ciepła, robią fotowoltaikę i robią tą inną formę ogrzewania. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, tam gdzie były wymiany piecy z tych takich tradycyjnych na gazowe, tam wszystko stoi.
1: Czy jakieś rozwiązanie tutaj? Może?
0: Na dzień dzisiejszy nie. Nie ma żadnego programu rządowego, który by pomagał, a ludzie generalnie nie chcą prądu.
1: Mm-hmm.
0: Nie wiem, czy się
1: obawiają
0: boją...
1: Obawiają się kosztów.
0: Myślę, że przede wszystkim boją się kosztów.
1: Mm-hmm. W tym roku w Kowarach do programu jeszcze nikt się nie zgłosił.
0: Nie, w tym roku jeszcze nie. To jest dopiero początek stycznia. Zobaczymy. No, kilka dni temu umieściliśmy informacje o czystym powietrzu. Teraz będziemy robili spotkania świąteczne, takie noworoczne, podsumowujące 2025 rok. Będziemy mieszkańców informować, ale widzę po spotkaniach, w których uczestniczę, że zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze.
1: Aha, czyli jednak tutaj ten program trochę złożył skrzydła. Dobra. Pani burmistrz, trwa budżet obywatelski. Kowar, do 13 lutego można zgłaszać projekty. W tym roku to chyba 200 tysięcy złotych, z tego co się orientuję.
0: Tak, mniej więcej 200 tysięcy złotych, mówię mniej więcej, w budżecie jest zapisana sztywna kwota 200 tysięcy. Jest to podzielone na kilka okręgów. Budżet jest i w wersji papierowej, i w wersji internetowej. Natomiast miasto Kowary nie musi prowadzić budżetu obywatelskiego, ale my chcemy prowadzić. Okazuje się, że bardzo dużo fajnych przedsięwzięć zostało uruchomionych. W tamtym roku na przykład zrobiliśmy psi wybieg. Z tym, że to jest jak gdyby taki pierwszy etap realizacyjny, bo jest ogrodzenie zrobione, są kosze zrobione, jest wybieg zrobiony, ale nie ma zabawek dla psów. No i wiem, że twórcy pierwszego etapu w tej chwili szykują się do drugiego etapu i namawiają mieszkańców, żeby głosowali na drugą część, żeby były miejsce zabawki różnego rodzaju dla tych naszych przyjaciół, czyli piesków, kotków, bo też zauważyłam, że są koty tam wyprowadzane. Także, a miejsce jest bardzo ładne, bo to jest przy przedwiośniu, park miejski, także jest takie dość ciekawe miejsce. Innym elementem, który na pewno, bo już słyszę, że będzie kontynuowane i mieszkańcy chcą na to głosować, to jest zmiana oświetlenia na ulicy Ogrodowej z oświetlenia typowo LED-owego na oświetlenie tak jak kiedyś to historycznie wyglądało. Piękne, stylizowane lampy i część od PKO zostało kilka lamp wymienionych. Od strony wjazdu na Ogrodową, czyli od ulicy Zamkowej też zostało trochę wymienionych. No i w tej chwili został środek do wymiany. I jeżeli mieszkańcy zagłosują, no to również będzie tutaj to zrobione. Co jeszcze? Nie wiem, z różnymi projektami mieszkańcy przychodzą. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest pod ich potrzeby robiona realizacja. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, a wymyślili sobie na Wojkowie witacz. Tak, ten witacz tym mieszkańcom, tam mieszkającym był potrzebny. On jest piękny, zrobiony przez lokalnego artystę pana Wokana. Przepiękne wiewiórki tam biegające. Witacz mówiący, tu jest Wojków. Co wymyślą, zobaczymy. Wojków to w ogóle bardzo aktywna część miasta. Ratowali kasztany, zakładali te pułapki feromonowe, robili różnego rodzaju akcje zbierania liści, żeby te kasztany uratować. No zobaczymy, co w tym roku wymyślą, ale na pewno znając naszych mieszkańców i kreatywność, na pewno coś ciekawego będzie.
1: W tym roku to jest trzecia czy druga edycja w Kowarach?
0: To już jest czwarta.
1: To już jest czwarta edycja, ale ten czas szybko leci. Tak jak pani wspomniała, Kowary nie musiały wchodzić w ten pomysł, nie musiały udostępniać części swojego budżetu, ale to jest jednak możliwość wypracowania tej takiej trochę samorządności wśród mieszkańców, czy...
0: Dla mnie najważniejsze, że grupa ludzi skrzykuje się i mówi, w tym miejscu coś chcemy zrobić. I to jest bardzo istotne, że mieszkańcy ze sobą rozmawiają, bo taka jest idea. My nie przekazujemy pieniędzy na wycieczki, my przekazujemy pieniądze na coś, co mieszkańcom jest potrzebne. Miejsce odpoczynku w Krzaczynie na przykład powstało przy ulicy Głównej.
1: Czyli takie dość twarde projekty stawiacie.
0: Znaczy, no one są, to są projekty do kilkudziesięciu tysięcy, więc one nie są duże.
1: Ale chodzi mi o to, że one są fizyczne,
0: tak,
1: pozostają i służą wszystkim.
0: Aha. Na przykład zrobiliśmy rewitalizację boiska w Krzaczynie, zrobiliśmy plac zabaw dla dzieci, zrobiliśmy siłownię zewnętrzną. No to są elementy, które wszystkim mieszkańcom służą. Oczywiście po zrobieniu tego ktoś musi to obsługiwać. No obsługuje to gmina siłą rzeczy. Ale no to są takie fajne przedsięwzięcia.
1: No to też jest chyba bardzo fajne narzędzie dla pani, jako dla burmistrza, czy dla samorządowców, bo mieszkańcy sami mówią, czego chcą, a chyba tego dialogu czasami brakuje.
0: To znaczy my się staramy jeździć i rozmawiać ze wszystkimi, ale faktycznie mieszkańcy najlepiej wiedzą, czy im brakuje lustra, drogowego, czy im brakuje chopki, czy im brakuje jakichś znaków zwalniających, czy ewentualnie jakiegoś oświetlenia, to oni wiedzą, mieszkając przy danej ulicy, czego tak naprawdę potrzebują.
1: To też fajnie pokazuje, jak zmieniają się potrzeby w danych miejscach, bo jeżeli jest kłopot z chodnikiem, z ulicą, to mieszkańcy wtedy proszą o naprawę, a jak pojawiają się witacze, to znaczy, że już z tymi ulicami jest dużo lepiej chyba.
0: Tak.
1: Do kiedy w tym roku będzie trwał budżet? Kiedy głosowanie?
0: Chcemy, żeby do końca marca pozakańczać wszystko.
1: Mhm. Czyli w marcu mieszkańcy będą znowu oddawali głosy.
0: Tak, oczywiście,
1: wybierali projekty. Ma pani jakiś swój ulubiony przez te 4 lata?
0: Jeszcze w ogóle? Tak, najbardziej mi się podoba Psi Wybieg. Bardzo. Bardzo mi się podoba, bo to jest takie nawiązanie do miasta. Mhm. Takie miejskie miejsce, gdzie można tego swojego pupila wyprowadzić, a ja niestety już psów nie mam, bo moje już odeszły. Zastanawiamy się z mężem, czy kupić kolejnego, natomiast widzę, jak bardzo dużą wagę ludzie przykładają do swoich zwierząt, szczególnie ci seniorzy. Mhm.
1: Tu nazwę bym sugerował, żeby zmienić, bo na przykład Kowarska Społeczność Kotów może być niezadowolona, że to tylko Psi Wybieg, a przecież to nie
0: tylko. A tam koty też chodzą, tak. No zobaczymy, to niech organizatorzy się nad tym zastanawiają. Tutaj ingerencja samorządu nie, tutaj sami mieszkańcy tworzą swoją przestrzeń.
1: Czyli jak coś, to oddolna inicjatywa kociarzy z Kowar.
0: Tak.
1: Pani burmistrz...
0: Kota mam. Tigera.
1: Ja tylko przypomnę, że do 13 lutego można zgłaszać projekty, a jak pani burmistrz wspomniała, do końca marca będzie już można oddawać swoje głosy. Przynajmniej mieszkańcy Kowar będą mogli to robić. Pani burmistrz, jeszcze chciałem podpytać, bo porozmawialiśmy o tych chyba najważniejszych inwestycjach, przynajmniej o większości, które chcieliśmy teraz poruszać na antenie.
0: Jedną z najważniejszych inwestycji w Kowarach jest budowa żłobka.
1: O, to właśnie o to chciałem zapytać jeszcze, jakie istotne inwestycje ruszają albo będą się zakończać w bieżącym roku.
0: W tym roku, do końca roku, do końca czerwca, ale z opcją do końca roku zakończymy budowę żłobka. Budujemy przy przedszkolu budynek żłobkowy, pełnostandardowy na 2 pododdziały, czyli takie na 16 dzieciaczków. Czy będzie tyle? No trudno mi jest powiedzieć. Mhm. W tamtym roku się urodziło 28 dzieci w Kowarach. Część z tego wyjechała, no bo to wiadomo, że się rodzą tutaj, później wyjeżdżają za granicę z rodzicami. Ale na pewno wszystkie kowarskie dzieci, które będą chciały przyjść do żłobka, będą to miejsce żłobkowe miały. No a później przejdą do przedszkola, które w tej chwili myślę, że chyba nasze kowarskie przedszkole jest jedno z najlepiej wyposażonych. Te kilka projektów po kilka milionów złotych, które zrealizowaliśmy, spowodowało, że to wyposażenie w najnowocześniejsze urządzenia rozwojowe dla dzieci jest. W tej chwili jest już też wybudowana ścieżka sensoryczna, co prawda jest zima, więc dzieci z tego nie korzystają, ale już od wiosny będą mogły korzystać. Także idziemy z takim duchem postępu i to takiego dość mocnego.
1: Żłobek w tym roku, na jakim etapie jesteście?
0: W tej chwili już mamy, jak to się mówi, wiechę będziemy za niedługo stawiać, bo już druga kontygnacja jest. Dach, no myślę, że do końca lutego będzie stał. No i zostanie wykończeniówka.
1: Mhm. I start we wrześniu wraz z rokiem szkolnym?
0: Czy... Najprawdopodobniej wrzesień, chociaż zobaczymy, jak to budżetowo będzie wyglądało, czy to wrzesień, czy to styczeń, ale na pewno w tym roku będzie budynek żłobka oddany do użytku.
1: Powiedzmy jeszcze, ile to wszystko kosztuje?
0: Oj, dużo. Sam żłobek to jest 2 miliony, no do tego trzeba liczyć jeszcze wyposażenie, kilkaset tysięcy złotych.
1: Mhm. Czyli mówimy prawie 3 miliony.
0: Tak, ale to inwestycja w dzieci, w młodzież, to jest coś, co zwraca się w dwój, w trójnasób, także uruchomienie strefy młodych, przecież to też taka inwestycja Kowarska, miejsce, gdzie nasze nastolatki tym razem spotykają się, gdzie wspólnie...
1: To rozmawialiśmy w zeszłym roku. Jak wspólnie... się ta strefa sprawia?
0: Super, super. Dzieciaki przychodzą, są zadowolone. Społecznie część rodziców, część opiekunów, część z Euro Jedynki obsługę robią, żeby młodzi mieli też z kim porozmawiać, do kogo się zwrócić, ale rozmawiają, dyskutują, mają miejsce do spotkania, do wypicia wspólnie herbaty. Raz w tygodniu są zajęcia kulinarne, więc wiem, że pieką frytki, robią naleśniki, jakieś racuchy, więc no, myślę, że to fajne takie dla nich miejsce.
1: Państwa i moim gościem była dzisiaj Elżbieta Zakrzewska, burmistrz miasta nad Jedlicą, burmistrz Kowar. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję za wysłuchanie.
1: A ja bardzo gorąco zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Dawida w Jeleniej Górze. Dyrektor, dyrektorka, osoba dyrygująca, jak wolisz?
1: No ja wiem.
0: Dyrektor, wiem, ja się przyzwyczaiłem.
1: Ja różnie. Jakby
0: sternik, to, może tego się...
1: Mi to nie... Osoba odpowiedzialna na końcu za wszystko, tak?
0: Osoba odpowiedzialna też za najnowszą premierę, która pojawiła się jako pierwsza, jakby zapowiadając siebie na tym stanowisku, George Orwell w reżyserii Szymona Kaczmarka, 1984. Bardzo dobrze przyjętej premiery. Gratuluję.
1: Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć bardzo dziękuję. Tak, no, to była moja pierwsza premiera, którą jakby wymyśliłam, zaprogramowałam razem z konsultantem programowym teatru, czyli Janem Czaplińskim. Była przeze mnie wyczekana, ja też się nią tak inaczej trochę stresowałam niż tym Tartifem, który pojawił się wcześniej. Bardzo mocno czekałam na premierę, stresowałam się, jak ona będzie odebrana. Ku mojej uciesze widownia zareagowała bardzo pozytywnie. Odbieramy bardzo dużo pozytywnych opinii, komentarzy, recenzji. Widać, że jeleniogórzanie nie tylko są zainteresowani spektaklem, bo one są praktycznie wykupione już w tym momencie. No i tak, myślę, że pierwsze zadanie na tym stanowisku dyrektorskim wykonane pozytywnie.
0: Mm-hmm.
1: No i my już się zabieramy za jakby kolejne rzeczy, więc...
0: Ja się bardzo, bardzo cieszę, bo to też chyba jest taki wiatr w skrzydła, jeżeli utwierdzasz się w tym, że jakiś kierunek, który wymyśliłaś, który obrałaś, może się rzeczywiście sprawdzać.
1: No sytuacja jest dla nas o tyle dużym wyzwaniem, że przygląda się nam cała Polska i to jest takie trochę, że wszyscy wiedzą, że w Jeleniej Górze jest ta właśnie nowa dyrekcja, że ten teatr był dosyć długo niewidziany jakby na tej kanwie ogólnopolskiej i pojawiły się nowe osoby, które tym teatrem zarządzają, więc jakby te takie oczekiwania i chęć zobaczenia, co się będzie z tym teatrem działo i czy on jakby znowu się pokaże na niwie ogólnopolskiej, te apetyty takie są dosyć duże. No więc dla mnie to było takie trochę... zastanawiałam się, czy damy radę, no i daliśmy radę, więc z tego powodu tym bardziej się cieszę.
0: Zapalasz to światełko Jeleniogórskiego Teatru na tej ogólnopolskiej mapie. Co twoim zdaniem jest potrzebne, żeby właśnie takie światełko wyraźnie świeciło?
1: Myślę, że przyglądanie się trendom, które panują jakby na mapie teatralnej, przyglądanie się temu, w którą stronę i jak teatr opowiada o rzeczywistości, przyglądanie się temu, co się dzieje zarówno w stolicy, jak i w dużych miastach, ale też jak dobrze trzeba się uczulić, bo jak się okazuje, to te mniejsze teatry nie w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach też mają bardzo ciekawe repertuary i wiem też, że w takich mniejszych teatrach o wiele lepiej czasami się pracuje, ze względu na to, że te zespoły teatralne, zespoły pracowników teatrów są bardzo zmotywowane do tego, żeby właśnie pokazać, że my tutaj nie w Warszawie, też chętnie się pokażemy z fajnej strony. Jesteśmy zmotywowani, aktywni, zaangażowani i bardzo chcemy, żeby nas zauważono. I tak się właśnie stało w Jeleniej Górze. Zespół teatralny i zespół realizatorów i twórców był na maksa skupiony na tym, żeby ten Orwell po prostu wyszedł jak najlepiej i pokazał zarówno aktorów, jak i całą organizację teatru z najlepszej strony. Mhm.
0: Ja mam wrażenie, miałem takie wrażenie, oglądając Orwella, że to jest taka trochę pokazówka, takie demo. Zobaczcie, jak dużo rzeczy może się zadziać w przeciągu tych 2 godzin na scenie, bo tam bombardujecie widza no, na różne sposoby. Ciekawa scenografia, do tego wykorzystanie kamer, wykorzystanie kilku płaszczyzn, mimo że scena jest jedna, to jednak wykorzystujecie te ekrany, bombardujecie efektami specjalnymi, dym, hałas, nawet zapachy się pojawiają.
1: Ja wiem, czy bombardujemy. To jest jakby wyobraźnia Szymona Kaczmarka, który tak wymyślił ten spektakl. Owszem, wcześniej się nie pojawiały ekrany, monitory, kamery, ale jakby teatr w Polsce już tak funkcjonuje, więc te jakby przeniesienia ze sceny w kamery albo jakby w takie płaszczyzny inne właśnie, że jakby wychodzimy z proscenium do pokoju i mamy jakby w kamerze pokazane, jak to się odbywa, no to w teatrach się już dzieje, już od dawna się dzieje, więc to nie jest niczym nowym, natomiast też jakby sam Orwell i funkcjonowanie w tym takim świecie orwellowskim trochę narzucał to, że ten wielki brat patrzy, że są właśnie te kamery, że wszystko jest podglądane, monitorowane, że

0: powiedzieć. Nie można nam używać staromowy, można tylko w nowomowie, że coś jest bebe dobre. No to jakby też ten świat orwellowski narzucił trochę
1: kontrolą.
0: Tak. I ten świat orwellowski narzucił też i tą scenografię, w której się znaleźliśmy, czyli jakby w takiej, no nazwijmy to serwerowni, mhm. tak, no bo to miało jakby mieć taki, to Ministerstwo Prawdy jakby działo się w serwerowni. No myślę, że to zostało tak trochę uwspółcześnione. Natomiast sam Orwell też książkę pisał w 1946 chyba jakoś tak. Czyli zobaczmy, jak on wyprzedził, jak on to wymyślił. Nie? To tak jak Lem też wymyślał, jakie rzeczy będą się działy futurystycznie, to tak samo Orwell, więc nastąpił XXI wiek w teatrze po prostu.
1: Teatr wartości to jest taka myśl, którą przedstawiłaś w momencie, kiedy wygrałaś konkurs na dyrektora naszego teatru. I to ukrywa przede wszystkim to, że będziecie zajmować się tematami, które leżą na sercu Polakom. Na przykład wynika to z różnych badań socjologicznych. Jaką wartość Orwell tutaj pokazywał? Dlaczego akurat zaczęliście od Orwella?
0: Jaką wartość Orwell pokazuje? No pokazuje, jak możemy się zgubić, jak możemy się pozbawić miłości chociażby, tak? No bo główni bohaterowie, czyli Julia i Winston, oni w świecie, gdzie nie można sobie pozwolić, członkowie partii nie mogą sobie pozwolić na miłość, mhm. oni jednak na tę miłość sobie pozwalają. Więc tutaj trochę było o miłości, o spętaniu we współczesnym świecie. Myślę, że tych wątków jakby każdy może w tym spektaklu znaleźć trochę coś dla siebie. Tak jak się ten chociażby spektakl kończy, nie? Ja nie będę mówić, jak się kończy, żeby nie psuć puenty osobom, które jeszcze będą ten spektakl oglądać. Natomiast on się kończy z nadzieją, że wcale nie musimy żyć w takim świecie, jak Orwell pokazywał, i wcale nie musimy żyć w takim świecie, który nas czasami na co dzień frustruje i dołuje i dopada, że od nas zależy, jakiego wyboru dokonamy, tak? Czy ta miłość zwycięży, czy nie.
1: Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji obejrzeć najnowszej premiery 1984 na deskach Teatru Norwida w Jeleniej Górze, więc tutaj zachęcam do sprawdzania repertuaru i nadrobienia, bo naprawdę myślę, że warto. Pozostajemy przy Teatrze Wartości, pozostajemy przy Twoim pomyśle na to, co się będzie działo na scenie w Jeleniej Górze. No i między innymi też będą pojawiać się tematy lokalne, czyli troszeczkę to, czego chyba brakowało przez ostatnich kilka lat w Norwidzie, bo po Miedziance nie przypominam sobie, żeby gdzieś tutaj nasz region gościł na scenie w teatrze. Planujesz kolejną premierę, tym razem w reżyserii Tadeusza Pyrczaka, schronisko, które przestało istnieć, czyli doskonale znany na pewno naszym słuchaczom oryginał Sławek Gortych i chyba pierwsza adaptacja teatralna tego pisarza.
0: Nawet nie chyba, na pewno.
1: Na pewno.
0: Bardzo mnie to cieszy, ponieważ Sławek jest młodym człowiekiem związanym z tym regionem, pochodzi z Bolesławca, urodził się w Bolesławcu. Wszyscy trochę się śmieją, że wzięłam swojego kolegę z miasta. Też jestem Bolesławianką, więc tak trochę lokalnie. Natomiast myślę, że koło kryminałów Sławka nie można po prostu przejść obojętnie. One niosą dużą wartość taką historyczną i jego kryminały są naszpikowane historiami związanymi właśnie z górami, z karkonoszami. Sławek odnalazł w tym pastię eksplorowania tych historii, odkrywania, co się działo na ziemiach odzyskanych, jak się toczyły losy osób, które tu przyjechały i zamieszkiwały ziemie odzyskane, jak się przecierały te różne społeczności, które tutaj zamieszkiwały, więc jest to bardzo bogata taka historyczna literatura, no i też jest kryminałem, więc kryminał jest dosyć taki wdzięczny, żeby go przedstawiać na deskach teatru. Ja komponując program od razu wiedziałam, że chciałabym te wątki lokalne uwypuklać, żeby pokazać właśnie w jak ciekawym miejscu, w jak wartościowym miejscu, jak unikatowym miejscu my mieszkamy i my żyjemy. I dlaczego warto się tym chwalić, mówić, może i zachęcać niektórych, żeby po pierwsze na pewno tu przyjeżdżali, odwiedzali Śnieżne Kotły, żeby odwiedzali Muzeum Gerarda Hauptmana, żeby poznawali historię Hauptmana, a może kto wie, może i się przeprowadzili i mieszkali tutaj razem z nami i tworzyli to miasto razem z nami, dając swoją energię życiową do budowania jakby społeczności Jeleniej Góry.
1: I ja tutaj troszeczkę zaburzę chronologię, jeżeli chodzi o to, co będzie pojawiało się na teatralnym afiszu. Natomiast obok tych lokalnych wątków, tutaj mamy Sławka Gortycha, schronisko, które przestało istnieć, ale też będziemy sięgać do Lubomierza, niedaleko Sami Swoi.
0: Tak, no kolejnym takim pomysłem na lokalny temat właśnie są Sami Swoi, żeby samych swoich przenieść znowu na deski teatru. Wstępnie umówiłam się na to, żeby spektakl robić właśnie z Marcinem Liberem. Marcin Liber jako reżyser właśnie on się specjalizuje jakby w robieniu klasyki w taki dosyć nowoczesny i specyficzny sposób. Ma jakby taki swój sznyt twórczy. No Marcin się bardzo ucieszył. Obiecał, że jak ustali ze mną terminy, to bardzo chętnie się samymi swoimi i podziałem na miedzę zajmie.
1: To, że jakby jesteśmy tak niedaleko geograficznie od miejsca, w którym kręcono oryginał, w jakiś sposób to się przekłada na pracę nad tym materiałem, czy to nie będzie miało żadnego znaczenia?
0: Myślę, że to zawsze jest dobrze te miejsce odwiedzić, tak? Zawsze jest dobrze po pierwsze przeczytać utwory, tak jak w przypadku Sławka Gortycha, i potem poeksplorować i poodwiedzać te miejsca, o których będziemy mówić, bo nawet pisząc adaptację, myślę, i dramaturgię, jest fajnie po prostu w tych miejscach trochę pobyć i przyjrzeć się, jak one wyglądały, jak one wyglądają dzisiaj, jak mogły wyglądać. Chociażby teraz rozmawiając nad scenografią do schroniska, które przestało istnieć, bardzo dużo Sławek nam pomaga, bo on jest jakby włączony w cały proces.
1: Czyli jako konsultant.
0: On jest włączony w proces twórczy. Pojawia się na naszych spotkaniach, które właśnie mamy z reżyserem, z dramaturżką, ze scenografem. On też tak jakby wrzucił takie swoje pragnienia i potrzeby, co by było fajne, gdyby się w tej scenografii pojawiło, więc no, on mówił o tych charakterach, na przykład tych schronisk takich...
1: Czyli ten klimat, jak
0: klimat schroniska, tych takich przytulnych miejsc, troszeczkę zagraconych, z tą błazerią na ścianach, z tymi takimi krzesłami, z tym wyciętym serduszkiem, że jakby jest parę takich...
1: Skrzypiąca
0: podłoga, plus obrazki. Tak, i to... I o tym też jakby sobie przygotowując się do realizacji spektaklu rozmawiamy, nie? Że żeby jakieś takie akcenty się pojawiały, tak? Więc myślę, że to jest fajna przygoda właśnie do odwoływania się do tego, jak jest, nie? I jak było.
1: Pośród premier, które są w planie, czekają gdzieś tam w kolejce, będziemy mieli też, i to jeszcze tegoroczna, jest tylko jedna, autorstwa Darii Sobik. I tutaj troszeczkę z internetu sobie ściągnąłem, że jest to jedna z najciekawszych młodych autorek ostatnich lat i tyle o niej wiem, być może nasi słuchacze wiedzą nieco więcej. Możesz troszeczkę opowiedzieć o tej sztuce?
0: No Daria Sobik to jest jedna z najbardziej teraz hot dramaturżek w świecie teatru. Bardzo dużo realizacji dzieje się jakby spod jej pióra. My razem z Jankiem wybraliśmy jej dramat, który jest oparty na relacji matka z córką i Daria w tym tekście opisuje trochę relacje swoje z mamą. Więc on jest taki, ten tekst jest bardzo intymny. To jest malutki, to będzie dwójkowy spektakl. Tam będą dwie aktorki w tym spektaklu się pojawiały. No i te relacje matka i córka, które potrafią być bardzo napięte, że tą matkę jednocześnie możemy kochać i nienawidzić jednocześnie w tym samym czasie. Te emocje są tak duże i te sytuacje są tak olbrzymie i one tak rzutują na nasze życie, że no chcę o tym poopowiadać.
1: Wspomniałaś też, że chciałabyś opowieści z Narni przenieść. To nie w tym roku. Natomiast w najbliższych, tych najbliższych 4 latach jest szansa na to, że opowieści z Narni również trafią na scenę w Jeleniej Górze.
0: Opowieści z Narni i jakby legendy karkonoskie to są dwa tematy, które pojawiły się w projekcie, który rozpoczął się od października 2025 roku, czyli poprawa atrakcyjności teatru imienia Cypriana Norwida w Jeleniej Górze. I ten projekt jest bardzo dużym projektem. On jest głównie projektem inwestycyjnym, ale w tym projekcie pojawiają się też jakby te miękkie rzeczy, miękkie wątki i oprócz tam szkoleń dla pracowników są właśnie dwie premiery. Jedną premierą jest premiera na dużej scenie i ma być właśnie inspirowana opowieściami z Narni, a drugą premierą ma być premiera na kameralnej scenie, którą chcemy uruchomić. Mam nadzieję, że 13 czerwca, zaproszę Państwa, właśnie jest tylko jedna spod pióra Darii Sobik i w reżyserii Kaliny Dębskiej, już właśnie na nową małą scenę, która będzie doposażona odpowiednio do tego typu małych spektakli. I tam ma się na tej małej scenie odbyć właśnie w ramach programu Fenix legendy o karkonoszach, legendy o duchu gór. Jeszcze tego tekstu nie ma, natomiast myślę, że nie jeden sprawny dramaturg napisze coś ciekawego w naszych górach jeszcze.
1: To na razie o premiery już nie będę podpytywał, bo myślę, że nasi słuchacze już mają na co czekać. Natomiast przejdźmy może właśnie do tego projektu. To jest duży projekt, to są dość spore pieniądze, bo mówimy tutaj o prawie 13 milionach złotych, które będą trafiać do teatru, już trafiają przez najbliższe lata do 2029 roku. Poprawa atrakcyjności teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. To na pewno spore przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o ten aspekt biurokratyczny, ale także spora szansa dla teatru, między innymi właśnie uruchomienie tej nowej sceny studyjnej, sceny, która nie funkcjonowała w teatrze przez ostatnią dekadę. Bardzo jest potrzebna taka scena w teatrze, bo to nie tylko miejsce na mniejsze spektakle, ale to też chyba wpływa na logistykę działania całej instytucji.
0: Oczywiście, to przede wszystkim wpływa na organizację spektakli, na organizację pracy całego teatru, bo wtedy mamy jakby dwie płaszczyzny, na których możemy funkcjonować. Mamy dużą scenę i małą scenę, możemy grać na dużej scenie i możemy grać na małej scenie, co powoduje, że jeżeli mamy na przykład wydarzenie zewnętrzne, które jest, dzieje się na dużej scenie, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że oprócz tego, że Państwo oglądają spektakle w te czwartki, piątki, soboty i niedziele, to my to wszystko musimy zamontować, zdemontować, poprzewieszać światła, więc to jest logistyka, która czasami trwa dwa dni, w zależności od tego, jak trudna jest scenografia.
1: A teatr też działa w poniedziałki, wtorki, środy.
0: Dokładnie. I my właśnie w te dni, kiedy jakby Państwo nie widzą, no to my wtedy montujemy, demontujemy, wieszamy światła z powrotem, jakby
1: pod zasłoną nocy.
0: Jesteśmy cały czas w jakimś takim procesie przeprowadzkowo-remontowym, że ciągle się coś buduje. Na przykład scenografia Tartifa jest taka, że trzeba wybudować praktycznie taki cały domek, bo tam są tak. I ściany, i dach, więc panowie montażyści, których mamy, czterech montażystów plus jednego brygadiera właśnie montażystów, czyli pięciu panów, bacznie pracuje nad tym, żeby to zbudować od początku do końca. Więc jakby mając próby do spektakli plus budowanie i demontowanie sceny plus granie jeszcze repertuarowych spektakli powoduje, że na tej dużej scenie tylko i wyłącznie na niej się dzieje. W sytuacji, kiedy będziemy mieć małą scenę, ta praca będzie się rozkładać i będzie trochę, że tak powiem, mniej ciasno, będzie spokojniej, bo będzie można tasować troszeczkę repertuar, że część rzeczy dzieje się na dużej scenie, a w międzyczasie układamy małą scenę. Troszeczkę się odbarczymy, będzie wygodniej, ta logistyka będzie inna, natomiast da nam więcej możliwości. Myślę, że o to chodzi, żeby mieć te dwie sceny uruchomione, jak są też te, jakby, nie wiem, miesiące, gdzie widowni jest mniej, szczególnie w tych letnich momentach, no to wtedy można grać na tej mniejszej scenie, mniejsze rzeczy. A jak zaczynają się te deszczowe, pochmurne dni, albo takie dni słabsze, no to wtedy można grać na dużej scenie, więc bardzo, bardzo jest nam to potrzebne i mam nadzieję, że 13 czerwca naprawdę uda się już doposażyć scenę tak, żeby Państwo mogli zobaczyć, jest tylko jedna na małej scenie.
1: pośród premier, pośród tych działań, o których opowiedziałaś, też szykuje się remont, bo tutaj są wpisane kwestie remontu elewacji budynku, też wymiana okien, tego typu rzeczy. One nie są zbyt ciekawe, ale na pewno też mogą wpłynąć na pracę teatru. Czy to będzie raczej właśnie w tych letnich okresach robione, czy widz ma się przygotować na jakieś dłuższe przerwy?
0: One wcale nie są nieciekawe. Mm-hmm. Ja uważam, że te akurat rzeczy, które są zaplanowane jako inwestycje, są bardzo ciekawe. Mm-hmm. Wśród nich jest między innymi odwodnienie piwnic, czyli ponieważ po tych powodziach jakby te wody gruntowe mocno podeszły, to teatr jako zabytek odczuwa bardzo mocno, więc my odwodnimy piwnicę, to jest jedno działanie. Kolejnym działaniem jest ta elewacja i jakby częściowe odnowienie sztukaterii, pomalowanie, więc zaraz będziemy ładni. Mhm. Po prostu ta elewacja będzie odświeżona, ona będzie po prostu pięknie wyglądać. Wymiana stolarki. No teraz mamy taką stolarkę okienną, która powoduje, że nam też bardzo mocno ucieka ciepło. Bardzo poczuliśmy te mrozy, minus 18 stopni, jak było w nocy, bardzo mocno odczuliśmy te mrozy ze względu na to, że z tyłu sceny jest jakby winda, szyby windy, dzięki któremu wjeżdża na pierwsze piętro scenografia. I te drzwi są blaszane, co powoduje, że bardzo dużo ciepła ucieka przez te drzwi. Mhm. I jest zimno, mimo tego, że my, że tak powiem, palimy w piecu na maksa, no to bardzo ciężko jest ogrzać ten teatr, żeby tam było bardzo mocno komfortowo, tak? Mhm. Więc to jest nasze duże wyzwanie. Ucieka nam ciepło, zużywamy więcej gazu, płacimy totalnie duże rachunki.
1: To bardzo ciekawe sprawy są.
0: To są bardzo ciekawe sprawy, bo to też wpływa na nasze funkcjonowanie, na naszą organizację. I się zastanawialiśmy wtedy też, jak to zrobić, żeby co z tymi blaszanymi drzwiami zrobić, żeby nam tak ciepło nie uciekało. Mhm.
1: Ale myślę, że z punktu widzenia widza, z punktu widzenia osób, które przychodzą do was na spektakle, to dużo ciekawszym chyba jednak tematem będzie na przykład nowa strona internetowa, która też
0: strona
1: jest.
0: Strona tak, ale jeszcze będzie nowy dach.
1: Nowy dach.
0: Nowy dach, nowe okna.
1: Ja cały czas mam wrażenie, że ten dach, który teraz macie, jest nowy, a to już...
0: Tam jest częściowo, tam częściowo połaty były zmienione. Tak, one mają sporo lat i to jest tak, że te rzeczy, które się nie wydarzyły podczas tego remontu poprzedniego, czyli jakby to zewnątrz teatru, teraz to się wszystko odbędzie, więc to po prostu będzie ładne
1: tak,
0: na zewnątrz.
1: Czyli to znowu trzeba remontować, znowu trzeba naprawiać, tylko dodatkowe rzeczy.
0: To są rzeczy, które nie zostały zrobione wtedy, pewnie dlatego też, że znaczy w ogóle utrzymanie i remont zabytków to są bardzo drogie sprawy. W ogóle utrzymanie i funkcjonowanie zabytku to jest, jak ja to zawsze mówię, zabytek to droga zabawka i naprawdę tak jest, bo...
1: Wiem, mam 19-letnią Toyotę.
0: No dobrze, ten budynek ma nieco więcej. Natomiast tak, funkcjonowanie zabytku jest dosyć, bo oprócz tego, że ktoś by tam chciał sobie pomalować, wymalować i zrobić sam, to on tego sam nie zrobi, bo musi też na to
1: oczywiście konserwator zabytku, to są wytyczne.
0: Teraz na przykład korespondujemy w sensie z tym, że chcemy uruchomić kawiarnię na dole. Mhm. No i też jakby nie może się to odbyć bez udziału konserwatora. Więc to są odpowiednie wnioski składane, jak na przykład będzie ta kawiarnia umeblowana i jak będzie wyglądała.
1: Kolor zasłon.
0: Tak, ale jak będzie wyglądała chociażby lada kawiarniana. Także jakby konserwator może nie tyle, co tam jakoś ostro w to ingeruje, ale on chce wiedzieć, jak to będzie wyglądać, więc jakby każde takie elementy trzeba jemu przedstawić. A wracając do strony internetowej, tak?
1: Tu jeszcze dodam pytanie, czy identyfikacja wizualna przy okazji tej strony też się będzie zmieniać?
0: Wtedy się zmienia wszystko, tak? Tutaj jeszcze dodatkowo dojdzie coś takiego, że są już systemy do obsługi i organizowania jakby pracy artystycznej. I już powstają też strony takie, że jakby mają wspólny system, wspólny wirnik, że jakby na bazie mówię od tego, od drugiej strony administracyjnej, tak? Że jakby się tworzy Wirnik, który też organizuje pracę aktorów. Także oprócz wyrzucania rzeczy na stronę, jest też system do obsługi, też będą czytniki do biletów, zaraz będą bilety, więc to będzie...
1: A od strony widza co będzie się zmieniać, tak? Bo przede wszystkim chodzi mi o to, żeby słuchacze wiedzieli, co dla nich się zmienia.
0: No jak państwo, niektórzy czasami się odbijają teraz niestety od sytuacji, gdzie nam się strona wysypuje i nie można kupić
1: też
0: biletu.
1: Też miałem raz taki problem.
0: My sobie zdajemy z tego sprawę, natomiast no prosimy o chwilę cierpliwości, bo właśnie to, że się pojawi nowa strona, spowoduje, że też już będzie cały nowy system, łącznie do tego, że będą czytniki do biletów i będzie nam się po prostu łatwiej
1: funkcjonowało. Czyli w komórce będziemy mogli mieć bilet.
0: Tak jest. I wszystko będzie jakby cyfrowo po prostu prowadzone, tak?
1: Kiedy jest szansa, że taki system jeszcze w tym roku?
0: No mamy nadzieję, tak. Na pierwszy rzut idą zakupy na małą scenę, tak? W tym momencie, nie wiem, zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać kratownica do podwieszenia świateł, więc to są takie rzeczy, że...
1: No... Tylko w kratkę chyba.
0: Tylko w kratkę. Tam była kratownica na tej małej scenie już kiedyś i to jeszcze była zamontowana przez jakby Niemców, którzy projektowali teatr, więc trochę wracamy też do tego, jak wcześniej to było zaprojektowane i w sumie to było dobrze zaprojektowane na potrzeby tego budynku, tak? I to też niby nie są repertuarowo ciekawe rzeczy, ale pod kątem organizacji one nam zabierają dużo takiej pracy administracyjnej, dużo energii, dużo właśnie takich ustaleń ze specjalistami, z konstruktorem, ile jest nośności, jak ta krata będzie pracować i tak dalej.
1: Sporo tego życia poza sceną się dzieje bez świadomości widzów. I jakby to, co zobaczymy na scenie, to jest jakiś urywek tego, co teatr musi robić, tworzyć i z czym musi się mierzyć.
0: No tak, no my działamy po to, żeby państwo się komfortowo oglądało potem spektakle, tak? No ale żeby tą kratę powiesić, no to tam jest milion jakichś rzeczy, które musi się wydarzyć. Upoważnienia, ktoś, kto to wyliczy, kto zrobi ekspertyzy, potem szukanie, czy takich specjalistów znajdzie się tu na miejscu, czy trzeba kogoś ściągać, jakie lampy, no to jest dużo takich logistycznych rzeczy, decyzyjnych tych rzeczy, które no na lata będą potem służyć, więc to trzeba jak najlepiej zrobić. No i to niby nie wydaje się jakoś tam atrakcyjne pod kątem, mówię, takiego widza, który przyjdzie, ale myślę, że samo funkcjonowanie poprawne strony, to, że ja swobodnie kupię ten bilet, że mi się nie będzie to wywalało, że to będzie zautomatyzowane, że to będzie ładnie wszystkie wyglądało chociażby, to myślę, że państwo jakościowo po prostu odczują. Jeśli chodzi o te zmiany komunikacji wizualnej, to na pewno zrobimy jakieś takie proste rzeczy, refreshing loga, jakieś takie...
1: Czy ewolucja raczej niż rewolucja?
0: Ja nie lubię rewolucji.
1: Patron się nie zmieni.
0: Nie, patron się nie zmieni. Mało tego, jeśli chodzi o patrona, to chcemy się bardzo mocno do Norwida odwołać, bo w naszym odczuciu ten Norwid jakoś tak nie wybrzmiewa jako patron i jako jego jakby...
1: On miał ten problem już za życia, że
0: był niedoceniany,
1: nie do końca wybrzmiewał.
0: Ale teraz na przykład na jeleniogórskie spotkania teatralne mamy zaplanowane, że właśnie chcemy zrobić czytania performatywne jego twórczości, tak? I wrócić do tej twórczości, zobaczyć na ile ona jest aktualna, trochę z nią pokorespondować we współczesnym świecie, czy to, co on pisał, to jest aktualne, czy nie. Więc jest duży taki wycinek, który wokół Norwida chcemy zrobić.
1: Teatr otwarty na ludzi. Co to znaczy?
0: Ja w ogóle
1: ta kawiarnia chociażby już myślę jest jednym z tych aspektów.
0: No
1: ale...
0: ta kawiarnia też się prosiła. Ja jeszcze pamiętam te czasy Old Pubu, jak tam była ta pizzeria i można było się napić na dole piwa. W tym może kierunku dokładnie nie chcemy, no ale chociażby o to otwarcie. Ja uważam, że teatr jest mieszkańców, że jest publiczności, że teatr jest miejscem dla widza.
1: Czy fajnie pójść na premierę i potem sobie usiąść przy kawie o niej pogadać?
0: Też, ale na przykład zrobiliśmy taki, niedawno pojawił się post na naszym Facebooku odnośnie tego, jak byście państwo chcieli, żeby ta kawiarnia się nazywała. I tam się pojawiło mnóstwo jakby pomysłów i my pewnie z tych pomysłów po prostu wybierzemy kilka pewnie te, które są najfajniejsze i zrobimy jakieś głosowanie, żeby mieszkańcy wybrali, jak oni chcą, żeby ta kawiarnia się nazywała. Dlaczego ja mam o tym decydować, prawda? Więc jakby będziemy różne pola oddawać mieszkańcom do współdecydowania razem z nami. Uważam, że to jest otwarte, że będziemy mieszkańców, nie wiem, młodzież chociażby włączać w rzeczy edukacyjne, repertuarowe, że będziemy mogli współdecydować o tworzeniu właśnie teatru. Korespondowanie z publicznością, jakby pytanie publiczności, rozbudowywanie, jakby przyzwyczajanie publiczności do tego, że ten teatr jest właśnie taki mój, że ja mogę się nim pochwalić, że nie odstajemy od większych miast, że właśnie pójdę do tej kawiarni, że zawsze mogę spotkać aktora, że ta dyrektorka nie ucieka, gdzieś tam siedzi, można też z nią zagadnąć, że można się czymś podzielić, że myślę, że tych włączających sytuacji będzie mnóstwo. Na razie jestem w takim amoku różnych rzeczy, które się pootwierały. Ich jest naprawdę dużo i one się pomalutku...
1: Ten rok też jest takim przejściowym troszeczkę, mi się wydaje, rokiem.
0: Tak, i to tak zawsze jest w tej pracy zarządczej, że pierwszy rok jakoś jakby tak cały skończy, to wtedy się ma pełen ogląd sytuacji jakby kadrowo, finansowo, organizacyjnej instytucji, nie? Zaczyna się widzieć te słabe punkty, mocne punkty, to, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Ja też mam świeże oko, więc widzę trochę na nowo. Pracownicy, którzy pracują od lat w teatrze, pewnych rzeczy już też nie widzą. Więc traci się taką czujność, perspektywę i już się nie widzi. Często pokutuje takie stwierdzenie, bo tak zawsze było, tak zawsze tak robiliśmy. I że ludzie już potem wchodzą w jakiś taki tunel, że jakby nawet z niego sami nie potrafią wyjść. I jakby to jest ta sytuacja, gdzie ja sobie jako zarządzający podglądam rzeczy i będę je układać troszkę na nowo, nie? Odświeżając, właśnie trochę reorganizując. No, teatr jest o tyle ciężkiej sytuacji, że ma mało tych pieniędzy.
1: No właśnie chciałem o sytuację finansową zapytać.
0: Sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Natomiast trzeba sobie radzić w takiej rzeczywistości, jakiej jesteśmy. Trzeba troszeczkę tam wyciągnąć różne
1: różne sytuacje. Twoim zdaniem, jaki jest pomysł na poprawę tej sytuacji? Czy to są kolejne projekty? Czy to jest na przykład większe otwarcie teatru na jakieś zewnętrzne zlecenia? No bo przecież też i kabarety się pojawiają w teatrze i zewnętrzne firmy tam korzystają z tej przestrzeni. No bo tego chyba się nie da zrobić tylko biletami.
0: Tego się nie da zrobić tylko biletami. Ta sytuacja finansowa teatru jest taka, że zawsze może być lepiej. Zawsze w ogóle w teatrach i w kulturze zawsze jest takie zdanie, że jest za mało pieniędzy. Nie? Gdzie się nie pójdzie, to zawsze jest za mało. Pytanie, czy jest realnie za mało, czy nie jest. W Norwidzie tych finansów nie jest za dużo, tak? Oczywiście można się jakby wspierać projektami zewnętrznymi, tymi transgranicznymi i tymi ministerialnymi i wojewódzkimi, tak? Biletami owszem, większym tym ruchem komercyjnym owszem. Jakby myślę, że tu musi wszystko po trochę zadziałać, żeby nas postawić tak totalnie na nogi.
1: Bo projekty to jest taka kroplówka troszeczkę, czy to jest rzeczywiście...
0: No, projekty to jest jakieś punktowe wsparcie, które dzisiaj jest, jutro go może nie być, no bo to też są granty, więc to nie są jakieś zabezpieczone i pewne pieniądze. To są takie, to jak się zdobędzie...
1: No bo widzów też nagle nie przybędzie w jakimś takim nieograniczonym stopniu, prawda?
0: No myślę, że można też wtedy wykonać większą pracę, jeśli chodzi o sprzedaż marketingową, właśnie jeśli chodzi o poszczególne firmy, pewnie w Jeleniej Górze. No i skorzystać z tego, że w okolicy mamy i Karpacz, i Szklarską Porębę, że jednak to jest takie miejsce, że faktycznie tutaj się przyjeżdża, tutaj ludzie przyjeżdżają na wypoczynek, żeby też z tych okolicznych miejscowości zrobić widza, tak? Albo dotrzeć też do miejscowości, gdzie teatru nie ma, nie? No mamy zaraz obok Świebodzice, mamy Lubań, mamy Bolesławiec, tam teatru nie ma, jakby najbliższy teatr to jest ten Jeleniogórski. Myślę, że za chwilę będziemy taką zdrową konkurencją dla Wałbrzycha, który jest dosyć mocno jakby repertuarowo postawiony w Polsce. Oni słyną z tego, że są teatrem eksperymentalnym, więc na te ciekawe spektakle do Wałbrzycha się jeździ. Więc ja myślę, że że my też już będziemy mieć na tyle atrakcyjny ten repertuar, nie tylko farsowo-komediowy, ale ten też dramatyczny, że będzie fajnie przyjechać tutaj.
1: Mhm. A skoro mówimy już o tym, żeby ściągać publiczność, ściągać widza do Jeleniej Góry, do teatru, no to idealnie do tego nadają się festiwale, różne wydarzenia, takie chyba największe wydarzenia związane z Teatrem Norwidan. To jest oczywiście Festiwal Teatrów Ulicznych, do tego za chwileczkę przejdziemy, ale jeszcze chciałem zapytać o jeleniogórskie spotkania teatralne. No formuła od pół wieku działająca. Czy coś tutaj będzie się zmieniać? Jaki jest pomysł na JST? Czy skoro coś funkcjonuje, to tego nie zmieniać?
0: Znaczy, ja mówię tak, że zawsze można zrobić lepiej, nie? Mhm. Zawsze można spojrzeć inaczej. Idea jest taka, żeby właśnie na JST pojawiały się najlepsze i najciekawsze spektakle z Polski. Nagradzanych autorów, powiedzmy Katarzyna Minkowska teraz dostała paszport polityki za tą kategorię sceny. To jest reżyserka, która reżyseruje bardzo dobre spektakle. Nas na dzisiaj może nie tyle, co nie stać na zaproszenie jej, co Kasia ma tyle pracy i też nie jeździ za daleko, mieszka w Warszawie, więc może docelowo uda nam się ją zaprosić, ale uda nam się zaprosić jej spektakle. Więc jakby idea jest taka, żeby te najciekawsze, nagradzane spektakle, może też takie, które są bardzo nieoczywiste w świecie teatralnym, czyli jakby taka pigułka najlepszości, najnowszych trendów, najnowszej mody, żeby właśnie się pojawiała wśród JST, bo taka jest idea tego, żeby pokazywać to, co w Polsce jest ciekawe. I w tym kierunku będziemy szli. JST zmieni się jakby w tym roku o tyle, że chcemy rozbudować tą część działań okołofestiwalowych, tak żeby tam się pojawiła jakaś debata, potańcówka, spotkanie, kolacja wspólna, jakby właśnie takie okołofestiwalowe rzeczy, żeby...
1: Czyli znowu nie tylko idziemy do teatru obejrzeć spektakl,
0: ale zostajemy w nim.
1: Czyli zostajemy na dłużej.
0: Zostajemy w nim na dłużej, spotykamy się, rozmawiamy, zaprzyjaźniamy, rozwijamy swoje pasje, mamy szansę się wypowiedzieć i współuczestniczyć pewnie też w różnych sytuacjach. Tak?
1: To będzie dwudniowe czy
0: kilkudniowe. To też w zależności od finansowania. Obecnie mamy złożony wniosek w ministerstwie, w zależności od tego, czy będziemy się tylko opierali wyłącznie na swoich finansach plus jakby finansach z biletu, czy też ministerstwo będzie w tym partycypować. Tak duży ten festiwal będzie, tak.
1: Natomiast formuła pozostaje.
0: Formuła pozostaje właśnie tych bardzo dobrych spektakli. One się będą i wtedy pojawiały i na dużej, i na małej scenie, więc tu będzie jakby odmiana. No i te działania okołofestiwalowe właśnie, żeby zatrzymać, żeby to było takie święto teatru, żeby można było po prostu w tym teatrze zostać i też pobyć, poznać fajnych ludzi, którzy się interesują podobnymi rzeczami, przyjść z przyjaciółmi, żeby było wspólnotowo trochę.
1: No i ja jeszcze popytam o Festiwal Teatrów Ulicznych. Czy tutaj coś będzie się zmieniać? Czy ta formuła, powiedzmy, kilku dużych spektakli pozostanie? Czy może ten akcent będziesz chciała przenieść na nieco drobniejsze wydarzenia, bardziej jakby zatomizowane w przestrzeni miejskiej? Czy może jeszcze coś zupełnie innego tutaj może się pojawić?
0: Ja się tak bardzo gdzieś tam wewnętrznie stresuję tym MFTU, czyli Międzynarodowym Festiwalem Teatrów Ulicznych, bo to jest pierwszy i najstarszy w Polsce festiwal teatrów ulicznych. On oczywiście przez te długie lata i przez ten cykl historyczny i tej tradycji miał różne lepsze i gorsze odsłony. Powstały w Polsce na bazie właśnie MFTU inne festiwale,
1: które przyćmiły
0: które... Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o finanse. No i tak, no i Festiwal Fama ma 2 miliony budżetu, takie wyjściowe, zagwarantowane od miasta, festiwal w Krakowie, gdzie Jerzy Zoń właśnie, że tak powiem, inspirował się festiwalem, który wymyśliła Alina Obidniak, ma pewnie ponad 3 miliony złotych i te pieniądze są na tyle potężne, że te festiwale mogą wtedy też zapraszać bardziej widowiskowe rzeczy, mniej widowiskowe rzeczy.
1: Czyli na tej płaszczyźnie raczej nie jesteśmy w stanie konkurować.
0: Dzisiaj, w tym roku pewnie nie poszalejemy, natomiast no, ja ze swojej strony obiecałam sobie i też innym, że my ten festiwal w jakiś sposób postawimy na nogi. Pewnie będziemy próbowali go jakoś przeformułować, żeby nawiązać do tradycji, ale też pójść w jakieś współczesne odsłony, żeby zapraszać też większe widowiska. I też pojawił się taki pomysł, żeby zrobić open calla w ogóle na jeden dzień, żeby wszyscy, którzy jakby funkcjonują w tej przestrzeni ulicy i tworzą teatr ulicy, mieli szansę zaproponować rzeczy od siebie, więc taki, taki dzień open calla, czyli wszystkich sytuacji teatralnych, zjawisk teatralnych, które będą mogły zadziać się w przestrzeni ulicy, to jeszcze w taki sposób będziemy sobie otwierać właśnie tą sytuację teatru otwartego. Nie?
1: Mogłabyś to troszeczkę rozwinąć?
0: Jak ogłosimy po prostu konkurs,
1: taki dzień
0: trochę tak, że jakby drodzy twórcy Teatru Ulicy, zapraszamy was, kto ma jaki pomysł na zrealizowanie w przestrzeni. Ja też będę chciała na pewno wejść we współpracę. Te rozmowy się toczą.
1: Czyli przekażecie miasto artystom.
0: Tak. Aha. Znaczy miasto, w sensie tą przestrzeń, którą
1: próbuję to sobie zwizualizować, czyli jakaś grupa teatralna będzie mogła się zgłosić.
0: Tak.
1: To będą raczej mniejsze grupy.
0: Tak.
1: Czyli przywrócenie jakby wypełnienie tej przestrzeni miejskiej teatrem.
0: Tak, ciekawymi formami, albo też zjawiskami teatralnymi, nie? No bo teraz już dużo takich parateatralnych zjawisk się dzieje, jak jakieś jeżdżące mechanizmy, nie wiem, sam Bordudziński na przykład od lat jeździ z dźwiękowiązałką. Sambor przerobił snopowiązałkę na taki rower jeżdżący, który ma uposażony, jeśli chodzi o różne instrumenty muzyczne i nagłośnienie tego, i on na przykład tworzy muzykę na tej dźwiękowiązałce, tworzy muzykę intuitywną, czyli muzykę, która powstaje tu i teraz, że czasami prosić, żebyś napisał coś na kartce i on potem to przerabia na muzykę i śpiewa.
1: Niesamowity artysta mi się z tym jego utworem Wróbelek zawsze kojarzy. Chyba jednym z pierwszych, które tak wypłynęły do ogólnej świadomości.
0: Tak, więc takich osób w Polsce jest sporo, którzy właśnie w ten sposób tworzą, więc myślę, że oni też powinni po prostu znaleźć miejsce podczas takiego festiwalu. No i to jest duże wyzwanie, szczególnie finansowe. No.
1: Jeszcze tutaj ciężko, no może o pieniądzach nie będziemy w tym kontekście rozmawiać. Kasiu, powoli nasz czas dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę, ale jeszcze chciałbym podpytać o takie rzeczy, które być może nie wybrzmiały podczas naszej rozmowy. Czy jeszcze w związku z teatrem masz jakieś plany, o które nie zapytałem, a którymi chciałabyś się pochwalić, które powinny dziś wybrzmieć?
0: Marzy mi się stworzenie takiej strategii dobrostanu w teatrze. Czyli takiego procesu wejścia pracownika w struktury teatru do jego wyjścia na emeryturę, a może i nie na emeryturę. Chciałabym po prostu tworzyć dobre miejsce pracy.
1: I życia trochę mam wrażenie, że tu nie tylko o tę pracę chodzi.
0: No, w pracy spędzamy 8 godzin na dobę, jak nie więcej, więc to jest duża lwia część naszego życia, więc ja bym chciała po prostu tworzyć dobre miejsce pracy. Marzy mi się to, żeby i zarówno moim pracowniczkom i pracownikom dobrze się pracowało, jak i mnie. I żeby mieć godziwe pieniądze, godziwą atmosferę, jakby kulturę organizacyjną, taką zdrową. No i żeby wszyscy twórcy w Polsce chcieli z nami pracować, co mam ukrywać, no, żeby móc docelowo zaprosić taką Kaśkę Minkowską i ona powie, tak, chciałabym przyjechać do Jeleniej Góry, bo to jest fajny teatr.
1: I tego bardzo serdecznie życzę. Dziękuję ci serdecznie za odwiedziny w studiu Eski. Państwu również dziękuję za uwagę i tylko przypomnę, że dzisiaj waszym i moim gościem była Katarzyna Sołtys, dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Państwu również dziękuję i do usłyszenia. Po rozmowie o teatrze przechodzimy do nieco poważniejszych, a może nie tyle poważniejszych, co trudniejszych tematów. Nie znamy swoich dzieci. To mocne słowa, ale też wywołały mocne reakcje na jeleniogórskiej debacie o bezpieczeństwie. Nie wiemy, co robią w sieci, z kim rozmawiają i tak naprawdę jakie oglądają w niej treści. To słowa Łukasza Gierka z fundacji Hate Off.
2: Czy któreś ze szkół jeleniogórskich zwróciły się po zaistniałej sytuacji do Pana o to, żeby przeprowadzić rozmowy, prelekcje, edukacje dla rodziców właśnie?
3: Miałem już przyjemność kilkukrotnie uczestniczyć w takich szkoleniach. Byłem zapraszany przez Państwa szkoły podstawowe. Część z dyrektorów, którzy tutaj są dzisiaj na sali, są mi dosyć dobrze znani, bo to też są dyrektorzy, którzy bardzo często, których widuję na różnych konferencjach dla dyrektorów, gdzie chcą się kształcić, gdzie chcą w jakiś sposób też znaleźć jakąś inspirację dla swoich rodziców. Miałem już przyjemność. To nie jest tak, że moment, w którym wydarzyła się tragedia, był iskrą do tego, żebyśmy zapraszali ekspertów i fundacje czy stowarzyszenia, tylko to się dzieje już wcześniej, więc odpowiadając na pytanie, już miałem z Państwem przyjemność współpracować i jeszcze też mam tutaj przyjemność być w kilku szkołach w Jeleniej Górze i prowadzić warsztaty. Tylko tak jak wspominane było na prelekcji wcześniej, na panelu i tutaj podczas dyskusji, że bardzo często niestety rodziców trzeba ściągać i to podstępem, tak? I to jest coś nieprawdopodobnego, bo tak jak wspominałem, że dzisiaj, jeżeli ja bym się dowiedział z reklamy, z Facebooka, skądkolwiek, że dowiem się, co moje dziecko robi w sieci, albo w jaki sposób je kontrolować, to bym pierwszy był i pierwszy dopytywał, a nie był ściągany z łapanki. I to jest coś, nad czym musimy się bardzo mocno pochylić.
2: Jakie pytania zadawał Pan rodzicom na temat języka, w którym komunikują się na przykład te dzieci i jaka była reakcja sali?
3: No niestety reakcja nie była za dobra, bo na pytanie, co znaczy dane słowo, było 3, 4, 5 rąk do góry podniesionych, a reszta po prostu milczała i ludzie robili coraz większe oczy, no bo ja mam tą przyjemność, że gdy zadaję pytanie, to widzę wszystkich, tak? I moment, w którym uświadamiają sobie dorośli, że mamy na przykład do czynienia z tym, jak mało wiemy o naszych dzieciach, jest momentem, który bardzo mocno po pierwsze otwiera oczy, a po drugie mam nadzieję, że dał trochę refleksji, że dzisiaj mało wiemy. My mieliśmy też swój język młodzieżowy. Słowo oszamać pochodziło chociażby z gry Psery Więziennej, ale dzisiejsze słowa pochodzą z internetu i z gier i my czasami po prostu olewamy to, bo słyszymy na przykład w radiu albo słyszymy, widzimy swoje dziecko, które chodzi i mówi 6-7, 6-7 i tak naprawdę, kiedy zapytamy się, co to znaczy, synu, to on opowiada, że nic i my w to wierzymy. No, rzeczywiście akurat nic to nie znaczy, nie ma to żadnego absolutnie znaczenia, natomiast są inne słowa, które mają...
2: Bierzmy się do symboliki cięcia na przykład, bo to są istotne rzeczy, żeby powiedzieć to rodzicom.
3: Mamy na przykład symbol, znaczek, który się nazywa SH. S jak Stanisław, H jak Henryk, pisany często też z dolarem. Jeżeli Państwo zobaczą gdzieś w zeszycie, że zobaczą w internecie to na profilu swojego dziecka lub usłyszą charakterystyczną muzykę, za chwilkę powiem, jak ją wzbudzić u siebie w telefonach, to nagle okaże się, że będziemy rozmawiali o tym, że dzieci po prostu się samookalaczają. Tak samo ikona zebry, która pojawia się, też jest dokładnie związana z tym samym. Jeżeli zobaczycie u siebie na profilu społecznościowym swojego dziecka wizerunek, nie wiem, lalki Barbie, czy jakiejkolwiek innej postaci, no w postaci anime, czy czegokolwiek innego, która będzie w jeansach, które będą pocięte w sposób poziomy, to też mówimy o właśnie tym procederze. I teraz dzisiaj żyjemy w tej erze algorytmów. Algorytmy dzisiaj rządzą nami tak naprawdę. Jeżeli ja dzisiaj na YouTubie oglądam Guns N' Roses, Metallica i Stinga i w pewnym momencie na przykład zacznę słuchać, powiedzmy, nie wiem, dajmy na to Zenka Martyniuka, to YouTube zapomina o tych artystach z kategorii rocka, zaczyna pokazywać mi tych innych artystów. I tak samo się też dzieje z mediami społecznościowymi. Kiedy dzieci dzisiaj zobaczą raz patologię w sieci albo jakieś dziwne zachowanie i skupią tam uwagę w postaci 7-10 sekund oglądania jakiejś rolki, to YouTube czy inny algorytm już myśli, że jesteśmy tym zainteresowani, pokazuje coraz więcej tych treści. I tak jak mamy na przykład treści związane chociażby ze śmiesznymi filmami, jeżeli byście Państwo usłyszeli w swoich telefonach na przykład dźwięk z Benny Hilla, to wszyscy wiemy, że tam będzie coś śmiesznego. I ta sama melodia występuje dokładnie w tym formacie związanym ze słowami SH. I teraz bardzo mocna rada dla Państwa. Zróbcie to bez swoich dzieci. Jeżeli jesteście w zaciszu domowym, spróbujcie wpisać na Instagramie, na TikToku to pojęcie SH. Po pierwsze zobaczycie, że Instagram od razu wywoła, że jeżeli masz problemy psychiczne, to wtedy zgłoś się do odpowiedniej instytucji, ale gdy będziemy szukali to przez jakieś powiedzmy pół godziny, nic oczywiście nie znajdując, to po dwóch godzinach czy po trzech algorytm sam nam będzie wypluwał te treści. Chcecie Państwo widzieć, co dzieci mają w internecie albo co co oglądają, załóżcie sobie profil o wieku swojego dziecka. Jeżeli twoje dziecko ma 13 lat, załóż profil 13-latka, zacznie oglądać czasowe filmy na Instagramie, zobaczysz, to Instagram zacznie ci pokazywać, że czytasz inne jakieś medium społecznościowe, że dzisiaj no, jest to problem, który jest takim problemem globalnym, bo na wszystko pozwalamy.
2: Ale mówi pan, że ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych nie jest rozwiązaniem. Cóż tym rozwiązaniem by było?
3: Ograniczenie jako takie, wprowadzenie jakiegokolwiek ograniczenia, takiego chociażby jak w Australii, jest tylko i wyłącznie słowem ograniczenie, nie jest wykluczeniem problemu, bo nie wytniemy na przykład mediów społecznościowych, bo dzieci sobie założą VPN-a, czyli sieć, którą mogą sobie zmienić na sieć zagraniczną i będą mieli możliwość korzystania z tych wszystkich dobrodziejstw. Jedynym taką formą jest to jakaś forma utrudnienia i gdybyśmy na przykład pomyśleli nad tym, żeby, dajmy na to, chociażby strony pornograficzne były, oczywiście mamy teraz wiek 18 lat, ale to jest tylko checkbox, masz 18 lat, tak nie. Natomiast gdyby była weryfikacja poprzez profil zaufany, poprzez kartę bankową, poprzez jeszcze jakąś inną formę taką, która identyfikuje nasz wiek i jest niepodrabialna, no to wtedy jest na to szansa, że rzeczywiście ma to jakąś rację bytu i możemy coś zrobić.
2: Jakie kraje wdrożyły takie rozwiązanie? Możemy iść czymś śladem?
3: Wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to Wielka Brytania oraz któryś ze krajów skandynawskich, ale przepraszam, nie przypomnę sobie dokładnie, jaki to jest kraj. Tak nam się wydaje, że hejt jest w szkole, tak? Tylko, że problem jest taki, że w tej szkole dzieci się jednak uczą. No, dzisiaj, jeżeli dziecko jest 8 godzin w szkole, to ma 7 przerw 15-10-5-minutowych i na przerwach naprawdę oni są rozproszeni. Oni nieczęsto siedzą w telefonach, bo nauczyciel też na dużo ich kontroluje. Jak siedzi na lekcji matematyki, na języku polskim, czy na, nie wiem, na biologii, to tam bardzo rzadko jest ten telefon, więc nie możemy też powiedzieć tak, że w szkołach to się wszystko dzieje, bo mam taki film, taki zlepek, taki bardzo, jakby tutaj powiedzieć, niecenzuralnych zachowań młodzieży w sieci, który jest jeszcze w ogóle z czasów pandemii, gdzie jest widać dzieciaki. Większość z tych rzeczy była nagrywanych w domowym zaciszu. I uwaga, część z nich w oddali widać jest na przykład rodziców. I to jest coś nieprawdopodobnego. Tylko jeden, czy tam dwa materiały na 10 było nagrane w szkolnej szatni, kiedy dziewczynki przebrane w stroje, śpiewały, powiedzmy, niecenzuralne piosenki. Reszta była w zaciszu domowym, często pod, na przykład, nie wiem, uszami mamy albo taty. Ale z drugiej strony, co słuchają państwa dzieci? Jakiej muzyki słuchają? Przecież to jest prosta sprawa. Nie musisz kontrolować kontrolą rodzicielską. Wystarczy, że zrobisz bardzo prostą rzecz. Zapytasz córki, ty, fajna ta muzyka, weź mi ją udostępnij, bo ja w kółko tylko tego Stinka słucham. Da ci jedną, drugą, trzecią, piątą i to jest moment, w którym możesz porozmawiać na temat tego, dlaczego to jest niewskazane, albo to powinno być. No ale z drugiej strony, kiedyś byli artyści, których był tylko procent, gdzie były słowa niecenzuralne, a teraz procentem są artyści, którzy tych słów w swoich piosenkach nie mają. Natomiast na proste pytanie wymień trzech znajomych z gier swojego syna albo swojej córki. Ja widzę po twarzach, że jest ciężki szok i ludzie drapią się po głowie, bo nasze mamy wiedziały, jak się nazywają znajomi z osiedla albo z ławki czy z boiska. Wiedziały, gdzie mieszkają, na którym piętrze, w którym bloku. Wiedziały, jak wygląda mama naszego kolegi. Nie znała jej osobiście, ale nasze matki to wiedziały, a my dzisiaj nie wiemy podstawowych rzeczy o tym, co się dzieje wśród dzieci w sieci, tak? I to ten problem, to nie jest tylko problem rodziców, tak? Natomiast najczęściej dzieci przebywają w domu niż częściej w domu niż w szkole. Na stronie fundacji hejtow.pl mamy taką zakładkę publikacje, są tam materiały w postaci poradnika dla rodziców, poradnika dla dzieci, jak być bezpiecznym w sieci, jak kontrolować dziecko w sieci, jak sprawdzić, co ono robi. Tak, jest to w formie e-booka, jest to zupełnie darmowe.
2: Planujecie wideo?
3: Nie, szczerze mówiąc, mamy w planach jakieś materiały, takie krótkie scenki, które będą dostępne, natomiast na ten moment nie mamy takiej przestrzeni nawet czasowej, żeby je wyeksponować, tak, bo jednak to wymaga złożenia też takich materiałów trochę czasu, tak, natomiast są dostępne materiały, są scenariusze zajęć, są case study, które można sobie pobrać, konkretny przypadek hejtu w klasie, co zrobić, jak się odnieść, plus jeszcze materiały multimedialne, chociażby takie jak słownik młodzieżowo-polski, polsko-młodzieżowy. Dziwnie brzmi, ale jest dostępny totalnie za darmo do pobrania, do wydruku, do zapoznania się. Ja dzisiaj podawałem przykład wypadku samolotu F-16, gdzie bardzo dużo osób publikowało film, kiedy ten wypadek był, kiedy ten pilot uderzał w płytę lotniska, ale nikt się nie zastanowił, że przecież ten pilot zostawił żonę, zostawił dzieci i te dzieci w kółko widziały moment śmierci taty. I to jest taki moment, w którym bardzo często takie otwarcie oczu powoduje zmianę zupełną zachowania. Ja widzę bardzo często reakcje dzieciaków po warsztatach, które z nimi prowadzę, gdzie bardzo często, kiedy mówię, dobra, dziękuję, pięknie, jesteście wolni, już skończyliśmy, oni siedzą, bo są wbici w fotel, bo sobie uświadamiają, co robią, bo sobie uświadamiają, jak dużą krzywdę można zrobić drugiej osobie. No, u mnie, mojego bardzo dobrego przyjaciela, uczennica, jej brat podczas wakacji zeszłorocznych popełnił samobójstwo, skoczył z wieżowca, a dziewczynka dowiedziała się z grupy klasowej na ten temat, bo to była sensacja, Marta. Marta, twój brat nie żyje, brat Marty nie żyje, no to tak powinno życie wyglądać? Powinniśmy położyć sobie rękę na ramieniu i wesprzeć tą osobę, czy robić sensację i pytać się na grupie klasowej. Szósta klasa podstawówki. Nie da się nauczyć takich pewnych zachowań, ale da się o tym opowiedzieć, otwierając oczy i powodując, że ktoś będzie miał moment takiej refleksji. Młodzież naprawdę potrafi mieć też refleksję, potrafią przyjść, podziękować, powiedzieć: nie byłem jeszcze na czymś takim, bardzo mi to pomogło i wiem, co robiłem na przykład do tej pory i nie będę tak już robił.
2: Dzień. Kiedyś spuszczało się powieki, patrząc na cudze cierpienia, dziś wyciąga się telefony w takim razie?
3: W jakiś sposób tak, robimy to bardzo często nieświadomie, nie mamy takiej świadomości. No mem internetowy wydaje nam się jakąś fajną, śmieszną historią, chociażby mem z mojego rodzinnego miasta, mem chytrej baby z Radomia, ale nikt się nigdy nie zastanowił, jak ona się czuła, albo jak się czuła jej rodzina, kiedy jej babcia albo jej mama była, ich mama była wyśmiewana przez cały polski internet, a mem chytrej baby z Radomia to był rok 2012 i od prawie 14 lat wszyscy o niej pamiętają. Dzisiaj, kiedy bym pokazał osobom, które tutaj były na sali, trzy zdjęcia trzech, no powiedzmy, takich wiekowych pani, wśród nich byłaby ta pani, to wszyscy by rozpoznali ją w sposób prawidłowy. Stała się legendą internetu, ale zupełnie niezasłużenie, jeżeli państwo sobie poczytają na temat tej historii albo gdzieś pogrzebią w internecie.
2: Mało było tych konkretnych, takich gotowych rozwiązań, które faktycznie już teraz można by było wdrożyć. Jakie pan by sugerował?
3: Jeżeli chodzi o dostęp do takich treści, to jest dostęp wiekowy, tak? W jaki sposób moment, w którym mamy na przykład chociażby tą pornografię rzeczoną, dostęp przy jakiejś konkretnej granicy wieku, konkretnym sprawdzaniu tego, jaki jest ten wiek. Druga sprawa, mamy też bardzo dużą ilość potem influencerów. No i problem też możliwości zgłoszenia tych osób gdzieś, tak? Na podstawie czego mogę ich zgłosić, gdzie ich mogę zgłosić, bo dzisiaj, kiedy będziemy mieli obydwoje przestępstwo w postaci na przykład fałszywego blika, to my, czy też fałszywej strony banku, to ja się zgłaszam do CERT-u, cert.pl, informuję, że była fałszywa strona, podaję link, CERT ma procedury. A gdzie mam podać procedury, albo gdzie mam zgłosić patologię w sieci? Do pierwszego lepszego posterunku? No i co mi pan policjant powie? Z jakiego powodu ja to zgłaszam? Nie jestem stroną w sprawie, albo no to też wiąże się też z kosztami, z czasem, z wizytami, z tłumaczeniem, ze świadkami, ze wszystkimi innymi rzeczami, ale gdyby była taka możliwość w jakiś sposób odgórna, czy też instytucja, gdzie zgłaszamy na przykład treści, które są takie, a nie inne i dzięki temu możemy na przykład sobie kontynuować dalszą pracę, oni robią. Jesteśmy takimi, powiedzmy, sygnalistami w internecie, tak? I wtedy ma to jakiś sens, żeby jakaś instytucja tym się odgórnie zajmowała.
2: Taki dialog jest już prowadzony?
3: Jestem po rozmowach z jedną z pań minister. No, rozmawialiśmy tak na razie bardzo ogólnie. Jest na ten moment sprawdzane, czy nasza konstytucja w ogóle na to pozwala, czy da się w jakiś sposób to zrobić. Na przykład Włosi próbowali zrobić taką historię, żeby nadać na przykład taki jakby ranking, tak? Powiedzmy, nie wiem, jakieś kolory, zielona kropka, czerwona kropka, to już jest coś, co jest takie niepożądane. I w jakiś sposób oznaczać tych patoinfluencerów, czy też osoby, które złe rzeczy robią w internecie albo bardzo niepoprawne. Natomiast w Polsce też jest oznaczenie gier w postaci Peggy 16, czy tam 12 i tak dalej, ale to jest tylko rekomendacja. Nie jest to wskazanie. Jeżeli dziecko chce kupić grę, która jest oznaczona jako Peggy 16, to sobie ją kupi. To jest tylko rekomendacja do rodzica. Słuchaj, rodzicu, tu może być coś nie tak, nie? No ale to znowu wracamy do tego punktu, jak kontrolować dzieci w sieci, czy rodzice zaglądają do tego internetu i patrzą, co dzieci robią.
2: Ale jest możliwość, że taka jednostka jakby weryfikująca będzie za jakiś czas obecna.
3: Trwają rozmowy, to są jakieś pomysły takie, które możemy jako NGO-sy zgłaszać, natomiast na jakim to dalej będzie etapie, czy uda się to zrobić, to ja mam tylko bardzo dużą nadzieję.
4: A konferencja była odpowiedzią na potrzeby rodziców, dodaje jedna z mam dziecka ze szkoły podstawowej numer 10.
5: Myślę, że przede wszystkim musi być to działanie rodziców, którzy odpowiednio zaopiekują się swoimi dziećmi, czy na przykład będą sprawdzali, z jakich mediów społecznościowych korzystają.
2: Czy faktycznie ci rodzice mają teraz trudności w tym komunikowaniu się z dziećmi i jak im w tym pomagać?
5: Ja myślę, że właśnie taka konferencja jest jakby przygotowana właśnie dla takich rodziców, którzy powinni w niej uczestniczyć, po to, żeby posłuchali, jakie są metody wychowawcze albo sposoby pracy z dzieckiem. Myślę też, że jeżeli rodzice spędzają odpowiednio dużo czasu i edukują własne dziecko oraz własną postawą pokazują, jak powinno dziecko się zachowywać w szkole i w otoczeniu publicznym, to jest chyba najlepsza metoda wychowawcza.
2: A jeśli już, powiedzmy, ten dom rodzinny niestety nie dowiózł tej odpowiedzialności, to dziecko już stoi samo w jakichś określonych trudnościach. Jak wspomóc placówki szkolne w rozwiązywaniu tego typu problemów, ewentualnie właśnie zapobieganiu takim sytuacjom?
5: Ja myślę, że powinna zostać zwiększona liczba pedagogów i psychologów oraz zostać zwiększona dostępność do psychologów też również poza szkołą, ponieważ uczniowie niekoniecznie zawsze chcą korzystać z pomocy psychologa szkolnego, dlatego że się wstydzą.
2: Czy pani jest rodzicem może?
5: Tak.
2: Czy pani na przykład wie o tym, że szkoła może się zwrócić za zgodą rodziców o taką tego typu pomoc, że na przykład placówki szpitala, który też pomagał w trakcie tej tragedii, dokonywały już jakby takich konsultacji całych szkół?
5: Ja jako rodzic tak i zarówno ja, jak i moje dziecko, które chodzi do szkoły podstawowej numer 10, z takiej pomocy skorzystało.
2: Jakie są pani odczucia, jeśli chodzi o tą formę wsparcia?
5: Nasze dziecko nie wymagało długodystansowej terapii, ale samo zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc, ponieważ uczestniczy w treningach razem z bratem zabitej dziewczynki. I jeżeli chodzi o tą pomoc, to uzyskaliśmy ją bardzo szybko. Czyli praktycznie tego samego dnia psycholog z MSWiA zadzwonił do nas.
4: A tematem zajmowała się nasza reporterka Diana Suseł. A teraz przenosimy się do Szklarskiej Poręby, która idzie z duchem Smart City. Już wkrótce kierowcy zaparkują nie tylko łatwiej, ale też szybciej. A wszystko, ponieważ miasto pod Strzelnicą wprowadza system telemetrycznych pomiarów na parkingach, który na żywo pokaże, ile czeka wolnych miejsc w popularnych lokalizacjach, mówi burmistrz Szklarskiej Poręby Paweł Popłoński.
6: Chcielibyśmy, aby te informacje o zajętości parkingów pojawiały się w aplikacjach typu Google Map albo mapy.com. Także zanim ja dojadę do Szklarskiej Poręby, mogę sobie, tak jak do tej pory, na przykład możemy to obserwować, jeżeli chodzi o korki, już wiedział, czy jakieś parkingi są jeszcze dostępne, czy należy kierować się w inne miejsce i gdzie.
4: Wszystko ma kosztować blisko 2,5 miliona złotych, a kierowcy będą mogli w aplikacji w czasie rzeczywistym sprawdzać dostępne miejsca.
6: Zaczynając od wjazdu do Szklarskiej Poręby, mamy już parking na ulicy Prusa, mamy parking przy ulicy Turystycznej za Netto, później mamy parking przy ulicy Okrzeja, w zasadzie Kilińskiego, tutaj przy Kamiennym Kręgu. Później oczywiście tym systemem parkingowym chcielibyśmy objąć te najistotniejsze, przynajmniej w sezonie zimowym, parkingi przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Strzelnicę.
4: Dodaj burmistrz, nowy system obejmie 8 największych parkingów miejskich. W tym magazynie to wszystko. Życzę udanego dnia i do usłyszenia w kolejnych magazynach lokalnych Radia SK2. Błażej Stachewicz.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
0: niskie ceny. I po reklamie.